Na blacie w kuchni seks, ale jemy w łóżku. Balkon, gdzie zimno jest, zaciągam się miłością. Jeszcze będzie chleb z tych malutkich okruszków.

Wolność to oryginał. Nigdy nie byłem sobą jak dzisiaj. Złe decyzje i dobre intencje, na świeże siniaki od życia. Przykładam zimną butelkę i pielotrej. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciskam je na ośmiorniczki.

To campus.

0: Francuski, voila. Michasiu? Kościół francuski dla pana?
1: O, stary, no.
0: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
0: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś, stary, ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
0: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

noc, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

mení. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z Żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie

0: A wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam tą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc. Nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO. A chciałbym to szczerze, jaśnij odbyć pono.

0: usłyszeć życia dźwięk. Tańcowałem całą noc, żeby życie miał wdzięk. Łykam bas niby tlen.
1: Campus. Same sztosy.

Саме Штоси. Академіцький радіокампус.

0: Ser, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo wiem.
2: Ale
1: nie puszczę cię bez...
2: Ale nie puszczę cię bez...

0: erekcją aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczek?

których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas do mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

Trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach.

0: autopromocja, autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Godzina 11, Milena Mrozek.
3: Sportowy Campus.
2: Polscy siatkarze w kapitalnym stylu awansowali do finału Ligi Narodów, pokonując Słowenię 3-0. Jak podkreślały słoweńskie media, ich reprezentanci nie mieli żadnych argumentów w starciu z, tu cytat, najlepszą drużyną świata. Tak wczoraj się spotkanie opisywał w rozmowie z Polsat Sport Tomasz Fornal.
4: Całe spotkanie kontrolowaliśmy bez żadnych zawahań. Nawet na chwilę nie było zwątpienia, że to my zwycięsko wyjdziemy, a rezultat na pewno jest satysfakcjonujący. Gdzieś tam też my motywowaliśmy się nawzajem, że trzeba po prostu mocno wejść w tego trzeciego seta i wydaje mi się, że przy 4-0 troszkę zwątpienie w ich drużynie Wilfredo zasiał. Najważniejsze jest to, że my meldujemy się w finale.
2: Dziś biało-czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Powalczą o trzeci triumf w historii Ligi Narodów. Wcześniej wygrywali w 2023 i 2025 roku. Początek spotkania o 13:30. Legia rozegra dziś spotkanie drugiej kolejki nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Na stadionie przy Łazienkowskiej zmierzy się z Zagłębiem Lubin. W hicie pierwszej kolejki wojskowi rzutem na taśmę pokonali na wyjeździe Pogoń Szczecin 1-0 po bramce w 96 minucie.
5: Jesteśmy zadowoleni, no bo lepiej zacząć dobrze niż źle, ale to jest tylko jedno spotkanie, więc gdybyśmy przegrali, zagrali słabo, nie byłoby jakiegoś defetyzmu i teraz nie ma euforii po tym zwycięstwie. Jesteśmy na pewno zadowoleni, a jednocześnie już od pierwszego dnia mikrocyklu skupiamy się na kolejnym spotkaniu.
2: Nawiązywał do meczu z Pogonią trener Marek Papszun na wczorajszej konferencji. Zagłębie Lubin ma za sobą udany sezon. Przy Łazienkowskiej nie wygrało jednak od 8 lat. Początek spotkania o 14:45. Nie żyje Nermar Purzia, jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Nepalczyk zginął w lawinie na Broad Peaku w pakistańskim Karakorum. Informację potwierdziła firma ekspedycyjna Elite Exped. W katastrofie zginęli także dwaj partnerzy wspinaczkowi Nepalczyka. Lawina zeszła podczas ataku szczytowego. Nermar Purzia zasłynął rekordowym zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników w zaledwie 189 dni. W 2021 roku uczestniczył również w pierwszym zimowym wejściu na K2 bez użycia dodatkowego tlenu. Miał 43 lata. Patryk Dudek wywalczył drugie miejsce w siódmej rundzie żużlowego cyklu Grand Prix w Łodzi. Po czterech startach miał na koncie 10 punktów, a w ostatnim biegu fazy zasadniczej dołożył kolejne 3 i wygrał tę część rywalizacji.
6: Czułem się dzisiaj dobrze na motocyklu i jeździecko, pomimo tego szybkiego tempa i dość ciepłej pogody. Ale tak jak chyba kiedyś po Grand Prix i Manchesterze wspomniałem, że raczej planuję właśnie jeździć gdzieś bardziej z przodu niż z tyłu i wydaje mi się, że poczyniliśmy krok ku temu. I też mam taką nadzieję, że częściej takie będą obrazy.
2: Podsumował swój występ w rozmowie z Eurosport. Do finału nie awansował za to Bartosz Dmarzlik. Mistrz świata zakończył turniej na szóstym miejscu, przerywając serię 14 finałów z rzędu. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a trzecie miejsce zajął Brady Kerz. Po zawodach w Łodzi Dmarzlik i Kerz prowadzą ex aequo kwalifikacji generalnej. Obaj mają po 109 punktów.
7: Same żydowskie.

0: Dzień dobry, Saint Elmo
1: i Marcin Natani.
0: Witamy Was jak co niedziela o godzinie 11 w Radiu Campus w audycji Soul Park. I dzisiaj mamy sporo ciekawych nowości, trochę ogłoszeń i przypominajek koncertowych i trochę zapowiedzi nowych płyt, bo tutaj też wiele wydawnictw nadchodzi, zmierza do nas wielkimi krokami, między innymi Jungle, od którego zaczęliśmy. Nowy single Someday Somewhere zapowiada nadchodzący już za 12 dni album Sunshine. Jungle to zespół pochodzący z Wielkiej Brytanii, założony przez dwóch producentów, Josha Lloyda Watsona i Toma McFarlanda. No i Jungle też byli w Polsce niejednokrotnie. Marcin, widziałeś ich chyba na Orange'u. Tak, i chyba ten koncert był całkiem zacny.
1: Bardzo, bardzo przyjemny klimacik, taki fajny, letni, chilloutowy, melodyjny, super.
0: I dla tych, którzy nie byli wtedy na Orange Warsaw Music Festival, polecam rozejrzeć się za biletami na ich nadchodzący koncert, bo Jungle wraca do Polski, będą grali w Łodzi na Atlas Arenie 10 listopada, bilety są już w sprzedaży, także myślę, że można zacząć polować.
1: No dobrze, to z tej dżungli przeniesiemy się tymczasowo do... W sumie to nie wiem, skąd jest kino.
0: USA.
1: Człowiek zagadka troszkę.
0: USA, na bank USA.
1: Na bank USA, tak, a wokalista o ksywie Q, którego jak się wpisze w Spotify po prostu Q, to ciężko go znaleźć. Tak. Więc wpiszcie sobie Q, na przykład Hey There, to jest nazwa jego ostatniego singla i wtedy już znajdziecie profil gościa o ksywie samo Q, który zapowiedział nowy album.
0: Po prawej stronie można
1: Po prawej stronie Do You See Me. Nowy album ukaże się już za 4 dni, 7 sierpnia. No i Q to w ogóle ty go wynalazłeś, pamiętam.
0: Tak, to jest ziomek, w ogóle znalazłem, pochodzi z hrabstwa Broward na Florydzie.
1: Okej.
0: Okay. Tak, odkryłem go przy okazji jego albumu
1: Shave Experiment.
0: Tak. No i on do tej pory wydał już trochę albumów. Bardzo ciekawa postać, moim zdaniem. Bardzo skłaniająca się ku inspiracjom z lat 80. często.
1: Tak.
0: Słychać to w brzmieniu. Mhm.
1: I takie różnorodne ma utwór. Słychać tego ducha Prince'a, gdzieś tam te inspiracje. Także czekamy na najnowszy album Q. Ja ostatnio sobie odświeżałem jego poprzedni, taki mixtape'owy 10 songs. Też 10 bardzo zacnych utworów. A teraz powiedzmy 11 z tego worka, czyli numer, który znajdzie się na płycie Do You See Me. Kawałek o tytule Hey There, I Have a Compulsive Complex.
0: Sprawdźmy to.

0: z Niewa, prosto od Masego, z najnowszego albumu Fix Your Face.
1: Tak jest. Pięknie, pięknie brzmiący numer. Piękne intro do całej płyty, bo pierwszy numer Sounds Like i później Heaven, no nie dość, że tytułami się pięknie uzupełniają, to faktycznie, no to niebiańskie melodie tutaj upichcił Masego na swoim kolejnym,
0: czwartym
1: już studyjnym albumie.
0: Nie, piątym, bo jeszcze było Lost Thoughts. Ja zawsze zapominam
1: o tym albumie. To Lost Thoughts, to wcześniej, wtedy to się traktowało jako taką epkę chyba, jako debiut się traktowało Lady.
0: No to czwarty.
1: Później była taka epka, którą później rozwinął do Extended Stay i można powiedzieć też jest takim long playem. Później 23 rok, album o tytule Masego i w tym roku Fix Your Face, niedawno wydany, bo 17 lipca album, no przepiękny, zdecydowanie kandydat do albumu roku, jak dla mnie w kategorii Soul R&B, polecam wszystkim, jest tam przekrój brzmień i też słychać jak fajnie Masego się rozwija, jak dorasta i brzmieniowo i tekstowo, bo jest to jego najbardziej taki osobisty album, w ogóle intro, pierwszy numer jest totalnie taki autobiograficzny, jest ciekawie napisany, ciekawie wyprodukowany ten album, pojawia się tam saksofon też, na którym Masego jest wymiataczem, także no jest na czym zawiesić ucho i jest do czego wracać.
0: I fajne gościnki, bo i music super fajnie wypadł, i Buju Bantan fajnie wypadł, i Kisha Cole w ogóle zaskoczenie mega. W sensie Kisha jest znakomitą wokalistką, ale zaskoczenie, że się pojawiła na tym albumie.
1: Tak. I Leon Thomas jest.
0: Leon Thomas to ostatnio wszędzie
1: Leon
0: jest.
1: Leon wszędzie jest. Dobrego ma menedżera gdzieś tam, tak.
0: Tak. Ja
1: nawet tu Ulrika Rosa.
0: Ale dobrze, jakby niech łapie swoje 5 minut, bo to jest mega utalentowany ziomek.
1: Tak. No a do Masego jeszcze będziemy wracać, ale polecamy wszystkim totalnie album Fix Your Face.
0: Tak jest. No a ja trochę zmienię teraz brzmienie, bo mieliśmy dosyć, chociaż nie powiedziałbym, że w sumie dosyć współczesnie brzmiące te numery, bo one wszystkie brzmią troszkę tak szlachetnie, ale cofniemy się do jeszcze szlachetniejszego brzmienia, do brzmienia retro soulu, takiego 60'sowego, The Sacred Souls Trio z Dubton Records, które możecie kojarzyć przez bardzo duży hit Can I Call You Rose, wydali właśnie nowy singiel, który nosi tytuł One and the Same, gościnnie w tym utworze, jak i w utworze Same Difference, który też niedawno wyszedł, pojawia się Victor Axelrod, współzałożyciel Sharon. Jak ona się nazywała? Sharon Jones and the Dub Kings. Tak się nazywał ten band. Niestety już nie żyjąca Sharon Jones. No ale mniejsza o to. Posłuchajcie sobie The Sacred Souls z Victorem Axelrodem, One and the Same.

0: No i wracamy do zapowiedzi przypominajek koncertowych w związku z też z numerem, który Marcin puścił. Marcinie, co to było?
1: Jalen Ngonda z utworem Burning Temptation z jego ostatniej płyty Doctrine of Love, Doktryna Miłości, i tę doktrynę Jalen zaprezentuje w Warszawie już 11 sierpnia na swoim solowym koncercie, bodajże pierwszym, prawda? Pierwszym polskim.
0: Ja wcześniej nie kojarzę, żeby grał. Oczywiście nie. Będzie to koncert, powiedziałeś, w Warszawie w klubie Palladium.
1: Mhm. Także zapraszamy. No super, myślę, to będzie brzmieć na żywo. I Jalen to jest jeden z tych, można powiedzieć, wiodących głosów współczesnego retro soulu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało absurdalnie. No to współczesny retro soul, czyli taki soul w stylu lat, to nawet bardziej... To określenie retro to się stosuje do tego soulu, co brzmi jak lata 60.
0: Mm-hmm, tak, nie? Tak. Bo, albo 70.
1: Bo tych nawiązujących do lat 70. to też jest sporo, czy October London wzorujący tak. się na Marvinie Gaye na przykład, ale...
0: Do tych jednak, inspiracji 80-sowych na przykład się nie stosuje.
1: Nie, retro soul. I do tych 70-sowych też nie bardzo.
0: Moim zdaniem trochę się stosuje, ale do 80-sowych już nie.
1: Tak, no a to retro takie prawdziwe, no to te lata 60. Jeszcze trochę bardziej takie oszczędne brzmienie, wszystko takie analogowe. No i do tego nawiązuje wciąż Jalen Ngonda od początku w sumie swojej kariery, a zaczął wydawać w 2016. I tak. Chyba wszystko było tak mniej więcej tak, w klimacie tak. retro.
0: Bo on jakoś niedługo dołączył do Dubton Records i już tam jakby Dubton stawia tylko na takich artystów.
1: Czyli 10 lat na scenie tak naprawdę
0: tak,
1: już.
0: No tak. Nieźle. Trochę nieźle. Benefis w Polsce przeżyje.
1: No.
0: No to teraz zmienimy trochę brzmienie na współcześniejsze i nowy singiel, drugi już od, myślę, że z jednej z najjaśniej świecących wokalistek R&B w dzisiejszych czasach, czyli Victorii Monet, która ostatni swój album wydała w 2023 roku. Był to Jaguar 2. Rok później ukazał się Jaguar 2 Deluxe. Tam było kilka dodatkowych numerów. No i od tamtej pory była cisza. Pomijam oczywiście jakiś tam świąteczny album. No i Victoria Monet wraca z nowymi singlami. Reach Out jest to najnowszy jej singiel i on promuje album, który się nazywa, będzie nazywał Frequency of Love, który zapowiedziany jest na 2 października 2026 roku. Producentem albumu, jak zwykle u Victoria Monet, będzie D. Mile. Posłuchajmy sobie.
1: Reach Out.
0: Tak, Victoria Monet śpiewająca o Reach Outcie. Coś dla przedsiębiorców.

0: Godzina 11.30, Milena Mrozek.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Warszawiacy oddali hołd powstańcom warszawskim. Ogromne pożary w południowej Europie, walka z ogniem trwa. Święto Wisły wraca do Warszawy. Rejsy, koncerty i atrakcje nad Wisłą. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: Warszawa oddała hołd uczestnikom powstania warszawskiego w 82. rocznicę jego wybuchu. Punktualnie w godzinę W w całym mieście zawyły syreny, a mieszkańcy zatrzymali się, by uczcić pamięć bohaterów.
2: Chcieliśmy, żeby ta Polska była silna, bogata, ekonomicznie, dużym krajem między Rosją a Niemcami i dużo bogatsza, dużo bardziej demokratyczna niż przedwojenna Polska. Taka Polska jest dzięki Solidarności i wydaje mi się, że momentem, który warto przekazać młodym ludziom, jest, żeby te powstania nasze było powstaniem ostatnim.
0: Powstańców uhonorowali także rządzący.
3: Gdy słyszymy, że zginęło ponad 50 tysięcy osób, to widzimy liczby. Gdy uświadomimy sobie, że ten ślad pamięci i ten pomnik poświęcony jest 4 tysiącom ludzi, to widzimy liczbę. Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie i zostali przez Niemców zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami, tylko dlatego, że w sierpniu roku 1944 mieszkali w Warszawie.
0: Podkreślił przy pomniku upamiętniającym ofiary rzezi Woli prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk zaznaczył, że postawa powstańców zobowiązuje dziś do budowania silnej i zjednoczonej Polski, zwłaszcza w obliczu zagrożeń ze wschodu.
4: Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć. Po 82 latach od tej walki patrzymy na jej bohaterów i ich biało-czerwone opaski. To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna.
0: Pomnik Gloria Victis, przy którym uczestnicy oddali salwę honorową, od dziesięcioleci pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Fala upałów i susza wywołały serię pożarów w południowej Europie. Najtrudniejsza sytuacja panuje teraz w Grecji, gdzie strażacy walczą m.in. z ogniem w okolicach Aten, Beocji i na Krecie. Według służby żywioł strawił około 4000 hektarów. Silny wiatr utrudnia działania, a część mieszkańców i turystów trzeba było ewakuować drogą morską. Sytuacja poprawiła się za to we Francji i Hiszpanii. W Hiszpanii z pomocą pojawili się także polscy strażacy, którzy przez sierpień będą wspierać akcje gaśnicze w regionie Castilla-La Mancha. Od jutra rusza drugi etap remontu torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Jana Pawła. Tramwaje wrócą na część tras, ale pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu części linii. 19 i 20 wrócą na tory w zmienionej organizacji ruchu, a linie 63 i 79 będą zawieszone. Zmienią się także trasy tramwajów 73 i 76. Bez zmian pojadą za to autobusy zastępcze Z26 i Z33. Warszawa zaprasza na kolejną edycję Święta Wisły. Tegoroczna odsłona wydarzenia nawiązuje do historii rzeki jako pierwszej warszawskiej autostrady i przebiega pod hasłem Naturalna Wisłostrada. Od 11 do wieczora uczestnicy skorzystają z bezpłatnych rejsów tematycznych, warsztatów czy pokazów tradycyjnych łodzi. Organizatorzy przygotowali także koncerty i wiślane ogniska. Wieczorem o 20 uczestnicy zobaczą pokaz Światło Rzeki z oświetlonymi jednostkami płynącymi wzdłuż bulwarów wiślanych. Wszelkie atrakcje rozstawione są między plażą Rusałką a bulwarem Jana Karskiego. Wstęp jest bezpłatny.
1: Radio Campus. Same sztosy.
5: Hi, this is Terry Walker and you're listening to Soul Park on Radio Campus.

0: Get Down Forever. O'Deal prosto z Wielkiej Brytanii. Bardzo zdolny wokalista, bardzo ciekawy wokalista, który łączy to R&B z jakimiś afrobeatsami, tak?
1: Tak. Bardzo tak popularna na brytyjskiej scenie.
0: No i O'Deal wydał 31 lipca, także dopiero co, nowy taki albumik, epkę, 7 numerów, 22 minuty, 22 sekundy o tytule For a Good Time. Przepiękna okładka, prosta, ale bardzo ładnie zaaranżowana, no super zdjęcie, takie jak O'Deal w słuchawkach leży sobie na takiej pufie i słucha muzyki przy głośnikach, przy takim analogowym sprzęcie. Bardzo kojarzy mi się ta okładka z płytą Musica Soulchilda Soul Star, także nie wiem, czy to jest celowe, czy nie, nawiązanie, ale mega, mega klimat i kolejny przykład, jak można zrobić naprawdę ciekawą okładkę, nie uciekając się do AI-a i tak dalej, bo niestety obecnie mam zalew okładek stosujących jakieś grafiki generowane przez sztuczną inteligencję. No i w sumie nie wiadomo po co, kiedy wystarczy wziąć dobrego fotografa, mieć pomysł i można niedużym nakładem sił uzyskać świetną okładkę opartą na fotografii. Także polecamy O'Deala, nie tylko jeśli chodzi o okładki, też jeśli chodzi o muzykę. Świeży taki brytyjski vibe. Piękna rzecz.
1: Tak, jesteśmy w Wielkiej
0: Brytanii. A numer o tytule Get Down.
1: Tak, jak już jesteśmy w Wielkiej Brytanii przy tytułach przywodzących stwierdzenie Get Down, to Nia Archives, postać, myślę, słuchaczom Radia Campus bardzo dobrze znana, wydała właśnie swój drugi album, który nosi tytuł Emotional Junglist. Pierwszy jej album wyszedł w roku 2024, nosił tytuł Silence is Loud. Wcześniej Nia uraczyła nas kilkoma epkami. Nia Archives to oczywiście wokalistka, ale przede wszystkim producentka i DJ-ka kojarzona ze sceną drum and bassową, junglową, ale też łącząca i sięgająca często po inspiracje soulowe. I na najnowszym albumie Nia Archives pochyla się w stronę... Dużo piosenek generalnie jest takich break-up songowych, break-upowych, o rozstaniu. Jest to dosyć smutna płyta tematycznie, ale muzycznie jest bardzo ciekawa, bo Nia ciągle nam interpoluje tutaj ciekawe inspiracje z jungle, z indie popu i tak dalej, i tak dalej. A gościnnie jest ubogo, bo powiem, że jest tylko dwójka gości, ale za to jakich, bo w numerze, który zaraz zagram, pojawia się Georgia Smith, a w numerze Tender pojawia się Sampha, czyli naprawdę wybrała sobie najlepszych możliwych gości z UK. Utwór Get Me Down z Georgia Smith.
0: Dobry ryczałt.
1: Tak, to klasyczna Nia Archives. Posłuchajcie i polecam zdecydowanie album najnowszy.

0: No, pięknie, pięknie sobie tutaj wajbuje. Brytyjski soul, no bo tak jak powtarzamy często, Brytyjczycy, można powiedzieć, no nie jednoznacznie rządzą tą sceną, ale oferują bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. A dlaczego nie mogę powiedzieć, że jednoznacznie rządzą? No bo wciąż mam artystów jak Massego chociażby, którzy też pochodzą ze Stanów, wydają kapitalne albumy, ale jeśli szukamy czegoś jakościowego, to w ciemno można wsiadać w samolot i lecieć do Wielkiej Brytanii, bo w Londynie i nie tylko powstaje bardzo dużo świetnych rzeczy soulowych. No i oni mają, Brytyjczycy, jakieś takie, nie wiem, inną emocjonalną wrażliwość, jakieś takie inne podejście do pisania tekstów, więcej jest gdzieś w tym takiej szekspirowskiej poezji, można powiedzieć.
1: No, zdecydowanie.
0: Czy nawet może nie szekspirowskich takich opowieści. Nie wiem nawet do czego to przyrównać.
1: Są bardziej poetycy.
0: Są.
1: To nie da się tego ukryć. Nawet w takim mainstreamowym sznycie swoim.
0: Tak.
1: No tutaj trzeba chyba oddać ukłon Beatlesom. Oni jednak chyba trochę zdefiniowali brytyjską muzykę jakby wszelaką gatunkowo, tak? No tak.
0: A przed chwileczką Sam Henshaw i gościnnie Ogi w numerze Alone Again. I jest to nowy numer, który pojawił się na streamingach z płyty, która wyszła na początku roku. It Could Be Worse, Sam Henshaw. I teraz w piątek ten album pojawił się ponownie,
1: tak,
0: z datą premiery 31 lipca, ale była to niejako zmyłka, no bo sam album mieliśmy dostępny już od pół roku chyba. Czy od kilku miesięcy na pewno, ale ten jeden numer, Alone Again, wcześniej był dostępny tylko dla osób, które zakupiły album w wersji winylowej, no a teraz został udostępniony też do posłuchania w wersji cyfrowej.
1: To ja w obronie amerykańskich artystów, chociaż najczęściej się zgadzam z twoją opinią a propos brytyjskiej muzyki, bo zdarzają się bardzo ciekawi artyści, na przykład taką artystką, którą gdzieś tam zawsze obserwuję jej kolejne ruchy, jest wokalistka, która się nazywa Fouché. I Fouché możecie znać z gościnek na przykład na płytach Vince'a Staplesa, czy Lil Wayne'a, czy Jamesa Blake'a, czy Steve'a Lacy'ego, czy Lil Yachty'ego, czy Lil Uzi Vert'a. Generalnie była wszechobecna. Na swoim koncie ma dwa albumy, Softcore z roku 2022 i Pointy Heights z 2024 roku. No i Fouché zbiera się chyba do wydania nowego albumu, bo wychodzą nowe single, w tym też single Drive. Fouché to jest artystka, która łączy R&B z alternatywą taką gitarową i to słychać znakomicie w numerze Drive, także przejedźmy się po New Jersey, skąd Fouché pochodzi, razem z Fouché. Proszę bardzo.

0: Najpierw Drive i Fushi.
1: Tak? Fushi.
0: A teraz Getaway Driver i Malia, czyli wokalistka pochodząca z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, która między innymi grała support przed Sid z The Internet. No i ma trochę propsów od artystów typu Alicia Keys, Jameson, Colin Bailey, Ray. A ten numer Getaway Driver pochodzi z jej najnowszej epki, albumu If I'm Being Honest. Bardzo ładna znów okładka i bardzo ładne takie nawiązujące do lat 2000 brzmienie.
1: No dobra, no to jak mam być szczery, to musimy kończyć, więc na koniec Revin Lenay z najnowszym singlem Saturday Night z jej nadchodzącej płyty Blue Island, która się ukaże już 7 sierpnia. Ja nazywam się Saint Elmo.
0: Ja Marcin Atali.
1: To była audycja Soul Park. Zapraszamy was na naszego Instagrama soulpark971 i Facebooka. Tam odsłucha audycji i link do playlisty. Życzymy wam miłej niedzieli i do usłyszenia.
0: Tak jest i smacznej kawusi.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Przy mikrofonie Dawid Martin. Jest kilka minut po godzinie 12, a zatem jak co niedzielę o tej porze zaczynamy audycję w 60 minut dookoła świata. Dziś w programie pojawi się trochę brzmień z północy Europy, z przebogatej sceny folkowej Finlandii. Brzmień pochodzących z płyt wydanych na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, wydanych w pierwszym semestrze roku 2026. A zaczniemy od albumu, którego fragmenty pojawiły się już jakiś czas temu na naszej antenie. Zaczniemy wspominając nieodżałowaną Joannę Słowińską, przewspaniałą artystkę i fantastyczną osobę, która odeszła 16 lipca, pozostawiając po sobie ogromną pustkę, ale i wiele wspaniałej muzyki, dzięki której Joanna Słowińska na zawsze pozostanie w naszej pamięci. I na początek naszego dzisiejszego spotkania zabrzmi jedno z jej ostatnich nagrań, to pieśń Mój koń nieborak. Jedna chyba z jej ulubionych melodii, pieśń z jej rodzinnych stron, którą Joanna wielokrotnie pięknie interpretowała, a ta oto dwujęzyczna wersja, której posłuchamy za chwilę, znalazła się na płycie Mamo żeńskiego kwartetu wokalnego Tuletar, gdzie Joanna zaśpiewała gościnnie właśnie w tym jednym utworze u boku swoich fińskich koleżanek. Heponimun, mój koń nieborak. Przed wami Tuletar oraz nasza Joasia Słowińska.

Pony Moon, mój koń nieborak. Śpiewały dziewczęta z fińskiego kwartetu Tuletar, a wraz z nimi nasza nieodżałowana Joanna Słowińska. To było jedno z ostatnich nagrań Joasi, którą pożegnaliśmy w lipcu. To przeogromna strata dla polskiego środowiska folkowego. Płyta Mamo zespołu Tuletar, na której gościnie pojawiła się Joasia, ukazała się 30 stycznia i teraz sięgniemy po jeszcze jeden styczniowy album z Finlandii. Nosi on tytuł Dovi i stanowi dzieło pochodzącej z Haapavesi w regionie Ostrobotni Północnej akordeonistki nazwiskiem Teija Niku.

Pine, a wcześniej zabrzmiał jeszcze Eloku. Oba utwory z wydanej w styczniu płyty Tovi. Zagrała nam pięknie Teika Niku, fińska akordeonistka, wychowana w tradycji miejscowej muzyki ludowej, jednak nie zamykająca się tylko w niej, bo grająca i tworząca również własne kompozycje inspirowane nie tylko folklorem fińskim, ale też chociażby muzyką bałkańską. Zatem nie jest to folk in crudo, tudzież folk rekonstrukcyjny, ale raczej przykład wykorzystania różnych tradycji jako twórczej pożywki do kreowania autorskiej muzyki. W czym zresztą Finowie mają ogromne doświadczenie, za którym stoi m.in. doskonale zorganizowany system kształcenia w zakresie muzyki ludowej, zwieńczony świetnym wydziałem funkcjonującym w ramach prestiżowej Akademii Muzycznej imienia Jana Sibeliusa w Helsinkach, której zresztą Teika jest absolwentką. Sama gra na akordeonie w Finlandii również ma bardzo bogate tradycje. Te tradycje na świecie rozsławiła m.in. starsza koleżanka Teiki, czyli Maria Kalaniemi, która wiele lat wcześniej kończyła ten sam wydział, a która niedawno, miesiąc temu, wydała swoją kolejną płytę zatytułowaną Morgon Dimma, co ponoć oznacza poranną mgłę. Płytę nagraną wspólnie ze swoim rodakiem, pianistą i kompozytorem nazwiskiem Timo Alakotila, działającym gdzieś na pograniczu jazzu i folku. Piękny to album i z niego teraz posłuchamy sobie otwierającej całość kompozycji Lykon Scan.

Lekonskan. Na akordeonie grała doskonale znana miłośnikom nordyckiego folku Maria Kalaniemi, a na fortepianie towarzyszył jej Timo Alakotila. To był utwór, od którego rozpoczyna się ich wspólna płyta Morgon Dimma, Poranna Mgła. Album miał swoją premierę 26 czerwca i składa się z 9 kompozycji, w większości instrumentalnych, niekiedy ubogaconych jeszcze wokalizami wyśpiewywanymi przez panią Marię. Całość naznaczona jest pewną nutką tej północnoeuropejskiej, nordyckiej nostalgii, choć nie brakuje tu też rytmów żywszych, tanecznych, zarówno tych lokalnych, jak i tanga, które w dwudziestoleciu międzywojennym za sprawą radia zdobyło w Finlandii ogromną popularność, znajdując sobie miejsce w podmiotach.

My ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Minęła 12.30, Milena Mrozek.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Nadzwyczajne posiedzenie w sprawie Ceuty. Szef MSWiA zabrał głos. Trump wstrzymuje uderzenie na Iran. Nowy budżet Unii Europejskiej. Rolnictwo czekają duże zmiany. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: We wtorek unijni ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości omówią sytuację w hiszpańskiej Ceucie. Spotkanie zwołała Irlandia, która przewodniczy obecnie Radzie Unii Europejskiej. O pilną naradę zaapelował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W ostatnich dniach do Ceuty przedostało się z Maroka blisko 60 tysięcy migrantów. Szef MSWiA potwierdził, że Polska weźmie udział w posiedzeniu. Zapowiedział też, że przedstawi nasze doświadczenia związane z ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. USA wstrzymały planowane uderzenie na Iran. Jak podkreślił Donald Trump, Stany Zjednoczone były gotowe do przeprowadzenia ataku, tu cytat, niespotykanego od II wojny światowej. Odwołał operację na prośbę państw Bliskiego Wschodu. Warunkiem ma być natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormuz i zakończenie irańskiego zagrożenia nuklearnego. Wcześniej USA ostrzegały swoich obywateli przebywających w regionie przed możliwą eskalacją konfliktu. Iran zapowiedział z kolei odwet i ataki na infrastrukturę krytyczną Izraela oraz państw Zatoki Perskiej. To, na jak długo operacja będzie wstrzymana, zależy od szybkiego osiągnięcia porozumienia z Teheranem. Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034 może zmienić zasady finansowania rolnictwa. Zmiany w polityce rolnej to teraz przedmiot negocjacji między instytucjami Unii Europejskiej.
2: Rolnictwo polskie może liczyć na 42, może nawet nieco więcej miliardów euro. Czy środki są wystarczające? To zależy, w jaki sposób zdefiniujemy cele i czy te cele będą odpowiadały przyszłym potrzebom.
0: Podkreśla dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej profesor Marek Wigier. Komisja Europejska proponuje, aby środki na rolnictwo i politykę spójności łączyć w jednej puli planów krajowych. Państwa członkowskie miałyby większą elastyczność w planowaniu wydatków, ale plany musiałyby realizować priorytety Unii i spełniać warunki określone w unijnych przepisach. Część organizacji rolniczych, państw członkowskich i eurodeputowanych krytykuje pomysł wrzucenia do jednej puli środków polityki spójności i rolnictwa. Wskazują na ryzyko osłabienia wspólnej polityki rolnej.
2: 65% gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej ma powierzchnię poniżej 5 hektarów. Nowa perspektywa finansowa daje szansę bronienia mniejszych gospodarstw rolnych. Część środków dedykowana do rolnictwa będzie adresowana do gospodarstw, które zadbają o poprawę konkurencyjności i jakości. Natomiast część środków w ramach polityki spójności może być dedykowana do rolnictwa właśnie na cele związane z wielokierunkowym rozwojem.
0: Wyjaśnia w kontrze profesor Wigier. O skuteczności przyszłej wspólnej polityki rolnej będzie decydować nie tylko wysokość budżetu, ale też wyznaczone priorytety, wśród których zdaniem eksperta powinny być cyfryzacja i konkurencyjność. Od jutra rusza remont wiaduktu Alei Niepodległości nad trasą Łazienkowską. Drogowcy kolejno zamkną lewe, środkowe i prawe pasy jezdni. W nocy między godziną 22 a 6 kierowcy pojadą jednym pasem. Remont obejmuje naprawę i wzmocnienie stalowo-betonowej konstrukcji wiaduktu. Prace potrwają do września.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata w Radiu Campus, w której dziś robimy sobie przegląd płyt z muzyką folkową z Finlandii, płyt wydanych w pierwszym semestrze bieżącego roku, a tę drugą odsłonę naszego spotkania rozpoczęliśmy od utworu Munsala z albumu Morgon Dimma, który napoczęliśmy już sobie w pierwszej części audycji. Na fortepianie grał Timo Alakotila, a na akordeonie mistrzyni tego instrumentu właśnie w fińskim ludowym wydaniu wspaniała Maria Kalaniemi, którą doskonale znamy z wielu ciekawych projektów odwołujących się właśnie do takiego tradycyjnego, najczęściej akustycznego grania. No a teraz dla odmiany na akordeonie zagra nam Antti Paalanen, którego znakiem rozpoznawczym jest łączenie akordeonowego brzmienia z elektroniką i jego charakterystycznym gardłowym śpiewem. W tym roku Antti, jeden z najbardziej oryginalnych artystów na fińskiej scenie folkowej, dotarł do finału fińskich eliminacji Eurowizji ze swoim utworem Taka Tuka, który znalazł się na jego najnowszej płycie. Płycie wydanej pod koniec maja to album Haitar Marinadi, z którego teraz chciałbym Wam zaproponować jednak dwa inne nagrania, mianowicie Kiris Kankuka oraz Pojan Pojan Pojka. Przed Wami Antti Paalanen.

Pojan Pojan Polka. To był utwór z płyty Haitari Marinadi. Grał i śpiewał akordeonista, kompozytor, nieco ekscentryczny artysta wielu talentów, Antti Palanen, pochodzący z małego miasteczka Alavus w prowincji zachodniej Finlandii. Antti to uczestnik finałów fińskich eliminacji Eurowizji. No taką muzykę na tym przeglądzie to ja rozumiem, no oglądałbym. Cóż, tam na północy wiedzą jak to się robi, co udowadnia cała rzesza fińskich artystów. No i teraz przed nami kolejna tamtejsza postać znakomitej fińskiej sceny folkowej, która umiejętnie łączy tradycję z tym, co nowe. Nazywa się Wilma Jaa.

Kiki putyt spłyt lojcuj jatajkoj, czarowanie i rzucanie zaklęć. Tak można to przetłumaczyć. A za tę muzyczną magię odpowiedzialna jest Wilma Ja, elektrofolkowa, tudzież etnopopowa, jak sama o sobie mówi, artystka z Hollola na południu Finlandii. To kolejna już dziś absolwentka słynnego Wydziału Muzyki Ludowej Akademii Sibeliusa, z którego to wywodzi się tak wiele znakomitych reprezentantów fińskiego folku. Wilma Ja to kolejna spośród nich, a jej najnowsza płyta ukazała się w maju. I już na pożegnanie Wilma zaśpiewa nam raz jeszcze. To będzie pieśń Oliko Mere Saveta. Czy w morzu była woda? Za uwagę dziękuję tymczasem. Dawid Martin, to była audycja w 60 minut dookoła świata. Trzymajcie się, miłej niedzieli. Do usłyszenia.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Radio Campus.
1: Bo, dzień dobry, to teraz nowej audycji Wojna francuska-angielska pod flagą biało-czerwoną na Radio Campus, jak co niedzielę 13-14, a teraz to Neo Totni i Seba.
2: Cześć Neo i cześć wszystkim, dzień dobry naszym słuchaczom. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z tobą i że możemy nagrywać kolejną naszą audycję.
1: To cześć Seba, bardzo się cieszę też. To bardzo miło. To teraz mamy, tak, lubiliśmy audycji na temat DJ Medi, na temat francuskiej hip-hop, a od teraz będziemy tworzyć programy o różne francuskie wytwornia muzyczne. Dziś zaczynamy od Jarring Effect.
2: Tak, no Jarring Effect to jest niezależna wytwórnia, która powstała we Francji w mieście Lyon w 1995 roku. I to jest wytwórnia, która została stworzona przez grupę znajomych, którzy dzielili podobną pasję do alternatywnej, niezależnej muzyki.
1: I tak, to był twój pomysł, żeby zacząć od nich, od Jarring Effect. I ja, prawdę mówiąc, nie znałem za dużo. To powiedz mi, powiedz nam, dlaczego chciałeś zacząć od nich.
2: No, to jest dla mnie ważna wytwórnia, bo z tej wytwórni są zespoły, które słucham już od prawie 20 lat. To jest wytwórnia, która w pierwszych latach swojej działalności była znana z popularyzacji francuskiego elektrodabu dzięki takim zespołom jak Hightone, Brain Damage, Kelly Livedop lub Ezekiel. Ale z upływem lat i rozwojem wytwórni pojawili się kolejni artyści, nie tylko z Francji. Na przykład Jarring Effect współpracowała z artystami z RPA, o czym powiemy w dalszej części audycji. No i też pojawiły się różne gatunki muzyczne, przede wszystkim muzyka elektroniczna, hip-hop, czy tak zwana muzyka etniczna, no i mieszanki tych różnych gatunków. Dlatego uważam, że warto, żeby ta wytwórnia była szerzej znana.
1: A dlaczego są tyle gatunki muzyczne, można powiedzieć? Co te zespoły miały z sobą to wspólnego?
2: No wspólnego na pewno podobne wartości, bo dla Jarring Effect bardziej niż jakieś konkretne gatunki istotne było to, żeby artyści byli kreatywni, niezależni i żeby produkowali taką muzykę, którą naprawdę chcą tworzyć, a nie taką, która się dostosowuje do komercyjnych standardów. No i tak naprawdę Jarring Effect do dziś jest popularną, niezależną wytwórnią. Przetrwała około 30 lat, co było bardzo trudne, biorąc pod uwagę, że nigdy nie była wytwórnią, która się skupia głównie na zyski i masową muzykę. A dzisiaj Jarring Effect to już nie tylko wytwórnia, ale pod innymi szyldami zajmuje się też bookingiem artystów, posiada własne studio nagrań, produkuje koncerty lub też filmy dokumentalne.
1: No to ja muszę przyznać, że odkryłem dużo ciekawych zespołów, o których zaraz opowiem. Ale niektóre już wcześniej je znałem. Znałem? Tak, już wcześniej znałem, przepraszam. Jak na przykład Hightone, tak, znałem, tak. I wiem, że ty ich bardzo lubisz i chciałeś od nich zacząć.
2: Tak, Hightone to jest zespół, którego słucham od 20 lat, no co nie jest oczywiste, no bo wiesz, jak jest czasami, że masz fazy na jakiś gatunek muzyczny albo na jakiś zespół, a ja Hightona słucham od 20 lat, no i jak wybierałem kawałki Hightone, które chciałem puścić podczas tej audycji, no to nie mogłem się zdecydować. Hightone to jest kultowy zespół, od początku do dziś jest związany z wytwórnią Jarring Effect, bo to jest też zespół, który pochodzi z Lyon i powstał w tym samym czasie, co wytwórnia. Przede wszystkim jest znany z tego, że łączy klasyczny jamajski dub z muzyką elektroniczną, ale też z drum and bassem, hip-hopem czy orientalnymi brzmieniami. Do dziś wydają płyty, ale żeby rozpocząć tę audycję z przytupem, to proponuję, żebyśmy posłuchali kawałek, który się nazywa Angar 9405 i który pochodzi z ich czwartej płyty, która się nazywa Wave Digger i która została wydana w 2005 roku. So, tell me, how do you feel about the sound you hear?

0: No i to był zespół Hayton z utworem Angar 9405.
1: I mówiłeś mi, że miałeś okazję zobaczyć ich koncert w Warszawie, tak?
0: Tak, tak. No jak wiesz, długo mieszkałem we Francji, ale tak się stało, że Hayton akurat zobaczyłem w Warszawie. No to było dawno temu, bo w 2010 roku i ciekawe było miejsce, znaczy ciekawe albo nieciekawe, było miejsce tego koncertu, ponieważ odbył się w Hard Rock Cafe, co no do tej pory wydaje mi się takim dziwnym wyborem, tak, żeby taki zespół grał koncert, no ale sam koncert bardzo miło wspominam pomimo miejsca, no i pamiętam, że wtedy zapłaciłem za bilet 20 zł.
1: A, to mało, tyle co kosztuje.
0: No tak, tak, tak. Czasy się trochę zmieniły. No i oczywiście Hayton to nie jest jedyny zespół, który był od początku w wytwórni Jarring FX. Ty chciałeś opowiedzieć o zespole Mayday Show.
1: Tak, dokładnie. To drugi zespół, który był od początku z Jarring FX, jak ty powiedziałeś, to Mayday Show. To Mayday Show to francuski zespół muzyczny założony w 1998 roku w Lyonie. Włącznie w sobie kilka gatunków, można w nich usłyszeć jazz, afrobeat, reggae i dub.
0: I też sama nazwa zespołu chyba coś znaczy, tak?
1: Tak, nazwa Mayday Show pochodzi od japońskiego słowa. Opisuje ono trącowy, odurzający stań, jaki odczuwa się po spożyciu zbyt dużej ilości smermentowanego ryżu. Zespół używa tej nazwy we swojej muzyce. Ich utwory są powtarzalne i tworzą trącowe atmosfery. Zespół śpiewa głównie po angielsku i nie znalazłem żadnych nagrań po francusku. Działali od 2009 roku. Posłuchamy utwory Baghdad is Burning, który pochodzi z ich koncertu płyty 2006 Dance and Reflection.

0: Merci beaucoup.
1: Spéciale dédicace au peuple irakien.
2: To fajne, bardzo fajne było.
3: Tak, to był zespół Meitei Show z utworem Baghdad is Burning wersji na żywo. Jeżeli chodzi o ten zespół, to warto zaznaczyć, że wokalistą Meitei Show to jest pochodzący z Senegalu Sergent, który po zakończeniu przygody z Meitei Show dołączył do słynnego zespołu Le Peuple de l'Herbe, a także współpracował z wieloma zespołami, zwłaszcza dubowymi, oczywiście między innymi z wytwórni Jarring FX, a niedawno wydał singla z zespołem Brain Damage, który zapowiada ich wspólny album.
2: Aha, to sekundka. Ja muszę wracać do co gadaliśmy. To możesz pogadać jeszcze trochę?
3: No tak, oczywiście, bo ogólnie zachęcamy do sprawdzenia tego singla, czyli Brain Damage i Sergent. I Brain Damage to jest tak naprawdę obok Hyton dla mnie kolejny najważniejszy projekt tej wytwórni. To jest też zespół, który gra muzykę dub z domieszką muzyki elektronicznej. Został założony w 1999 roku w Saint-Étienne, czyli niedaleko Lyon, i na początku składał się z dwóch członków, producenta i basisty, ale od 2011 roku jest solowym projektem. Został sam producent, który współpracuje z różnymi wokalistami. W ciągu ostatnich lat na przykład współpracował z Harrisonem Staffordem, który jest wokalistą. Tak, z tej z amerykańskiego zespołu reggae Groundation.
2: Genialny wokalistą Groundation.
3: Dokładnie. I też współpracował z Big Youth, który jest jamańskim DJ-em i wokalistą. A w zeszłym roku Brain Damage wydał płytę z japońską wokalistą Emiko Ota, a wersję dub ich utworów wyprodukował kultowy Matt Professor.
2: Mhm. I to posłuchamy tak, posłuchamy ich, ich muzyk?
3: Tak, posłuchamy utworu Fnet, tak? Który pochodzi... który pochodzi z chyba drugiej płyty Brain Damage, i ten utwór Fnet został nagrany z udziałem marokańskiego poety i wokalisty Mohamed El Amraoui.
2: A czy Brain Damage było od początku Jarring FX jak Hytona?
3: Oni byli w Jarring FX od 2006 roku, no i właśnie tego roku wydali płytę Spoken Dub Manifesto, która łączy elektrodubowe produkcje z Spoken Wordem. No i właśnie taki utwór teraz posłuchamy.

ولو في فوضى يعيد في رتابة تكوين كل المشاهد الأولى لك.

0: bardzo fajny numer, to Brenda Medge, Fenêtre. I mówiłeś mi, że Brenda Medge też widziałeś w Polsce?
1: Tak, to jest kolejny zespół z tej wytwórni, który widziałem w Polsce. To było w Lublinie w 2019 roku na festiwalu Inne Brzmienia. Bardzo ciekawa edycja, bo na tej edycji też wystąpili zespoły takie jak Lee Scratch Perry czy Ministry.

0: I tyle z trochę przerwy i do zobaczenia.
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Godzina 13.30, Milena Mrozek.
1: Akademickie Radio Campus.
4: Hiszpania stawia barierę morską w Ceucie. Rosyjski atak na Kijów i uszkodzona ambasada Litwy. Gastronomia na widelcu Łokik. Zapraszam.
1: Wiadomości.
4: Hiszpania buduje pływającą barierę na granicy morskiej Ceuty i Maroka. Konstrukcja ma utrudnić nielegalne przedostawanie się na tereny hiszpańskie drogą morską. Bariera powstaje na plaży Tarajal, gdzie wcześniej dotarły tysiące migrantów. Ma mieć około 500 metrów i ciągnąć się wzdłuż ogrodzenia falochronu. Jednocześnie hiszpańskie media eskortują migrantów z powrotem w kierunku granicy. Według władz zdecydowana większość z około 60 tysięcy osób, które w ostatnich dniach przekroczyły granicę, wróciła już do Maroka. Wskutek kryzysu migracyjnego w Ceucie zginęło 72 osoby, o czym poinformował dziś przedstawiciel rządu hiszpańskiego. Co najmniej 9 osób nie żyje, a kilkadziesiąt zostało rannych po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 35 rakiet i 185 dronów, przekazał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Litwy potwierdził też, że pocisk eksplodował w pobliżu ich ambasady. Budynek jest uszkodzony, ale nikt z pracowników nie ucierpiał. Zniszczenia po nocnym ataku objęły łącznie 7 dzielnic stolicy, w tym budynki mieszkalne, szkołę i obiekty infrastruktury. Klienci restauracji mają prawo do jasnych informacji o cenach, porcjach i dodatkowych opłatach. Tymczasem kontrole Inspekcji Handlowej pokazały, że wiele lokali nie spełnia tych wymagań, informuje Agnieszka Kowalska z Departamentu Łokik.
5: Opłata serwisowa doliczona do rachunku bez uprzedzenia, czarniak podany zamiast dorsza, za mało frytek czy brak cennika. To są przykłady nieprawidłowości, które inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili w pierwszej połowie 2026 roku. Warto podkreślić, to dopiero częściowe wyniki, a kontrole rzetelności nadal trwają w całej Polsce. Do tej pory inspektorzy sprawdzili 317 lokali gastronomicznych w całej Polsce, m.in. w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie czy Opolu. Błędy były w 80% skontrolowanych lokali.
4: Inspekcja przypomina, że opłaty za serwis czy opakowanie na wynos muszą być jasno podane przed złożeniem zamówienia. Klient może też śmiało reklamować usługę, jeśli otrzyma inne danie niż zamówił. Słoweńcy z historycznym medalem Ligi Narodów w meczu o trzecie miejsce pokonali Japonię 3-1. Wczoraj przegrali w półfinale z Polską, która właśnie rozpoczyna finałowe starcie z USA.
6: Myślę, że ten plan minimum, który sobie gdzieś tam każdy z nas zakładał przed przyjazdem tutaj do Chin, został zrealizowany, ale myślę, że apetyty rosną w miarę jedzenia, więc teraz wielki finał i czekamy na rywala.
4: Podkreślał przed dzisiejszym starciem Kamil Semeniuk w rozmowie z Polsat Sport. O przebiegu meczu będziemy jeszcze informować w kolejnych wiadomościach.

No i słuchaliśmy Brain Damage, też wcześniej był Hyton i tak się składa, że w 2011 roku Hyton i Brain Damage połączyli siły i razem wydali bardzo fajną dubową płytę jako zespół High Damage. No i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali kawałka z...

0: I przed chwilą słuchaliśmy zespół High Damage, czyli połączenie High Tone i Brain Damage, i to był utwór z pisany przez 3Z, gdyby ktoś chciał sobie powtórzyć. No i zresztą High Tone to jest zespół, który wielokrotnie współpracował z innymi dubowymi zespołami. Warto wspomnieć o projekcie Zenton. To jest połączenie zespołów Zenzile i High Tone. I Zenton właśnie wydali niedawno płytę również wytwórni Jarring FX. No ale jak mówiliśmy na początku, Jarring FX to są różne gatunki lub zespoły, które te różne gatunki mieszają, a dobrym przykładem jest zespół La Faz, o którym opowie nam Noe. Powiedz nam coś więcej o tym zespole.
1: Tak, zespół La Faz powstał w 1999 roku z zamiarem tworzenia zespołu łączącego punk i jungle. Po kilku latach eksperymentowania różne koncepcje, dopiero wiąż wydaniem albumu Pungle Worlds w 2002 roku zespół zaczął zdefiniować swój własny, unikalny styl. A słowo Pungle jest właśnie połączeniem słów punk i jungle. Posłuchamy jednego z ich utworów, RAS, R-A-S, z tego albumu, który powstał w odpowiedzi na różniące skrajną prawicą. To niestety bardzo aktualny temat.

0: Zespół rozpadli się w 2013 roku. Arnaud Fournier, gitarzysta zespołu, pożegnali się przesłaniem, które bardzo mi się spodobało. Bardzo mi się podoba, ale niestety to jest trudne do czytania. To Seba, możesz to poczytać?
1: Tak, tak, tak. No, przed chwilą słuchaliśmy utwór RAS zespołu La Phase i właśnie jak La Phase zakończyli działalność, no to Arnaud Fournier powiedział, czuję, że zespół powiedział wszystko artystycznie rzecz biorąc. Prawie 14 lat intensywnego życia. Graliśmy w 30 krajach, spędziliśmy mnóstwo czasu w trasie, a teraz nie możemy się nawet zebrać, żeby napisać nowy album. Prawdą jest również, że nasz poprzedni album nie odniósł sukcesu. Baliśmy się nagrać o jeden album za dużo, więc lepiej na tym poprzestać i nie forsować, no co jest bardzo rozsądnym podejściem. No, po prostu wiedzieli, kiedy skończyć.
0: No, bardzo ważne, ale potem, tyle lata później, 2017 roku, wrócili do koncertu.
1: Tak, ich w tym roku nawet chyba grają koncerty, a ty miałaś okazję ich zobaczyć na koncercie?
0: Tak, tak, tak. Widziałem w Brytanii, ale to było wow. No, 20-25 lat temu i pamiętam, że to było genialne. Ale kochałem już zespół wcześniej, a kiedy widziałem na scenie, to byłem totalnie pod wrażeniem.
1: Ja też widziałem zespół La Phase na koncercie. To było w 2008 roku. Tego koncertu akurat nie pamiętam za bardzo, to było już dawno temu, ale bardziej pamiętam zespół Ezekiel, który też wtedy grał i to jest kolejny bardzo ważny zespół wytwórni Jarring FX. Ezekiel to jest zespół, który powstał w latach 90. i na początku grał taką muzykę elektroniczną w stylu trip-hop, down-tempo, też z dużą ilością dubu, takiej basowej muzyki, ale później ich styl się zmienił i ewoluował w takie klimaty elektro czy post-rockowe. A do tego to jest zespół, który jest ciekawy, bo dla nich aspekt wizualny również był bardzo ważny i w swojej twórczości zawsze starali się go łączyć z muzyką. Na przykład w 2007 roku wydali koncepcyjną płytę Naftalin, która została wydana razem z płytą DVD, na której były różne grafiki, animacje czy filmy stworzone do muzyki, która była bardzo filmowym, bajkowym wręcz klimacie. No i do tego wizualizacja i sceneria podczas występów na żywo była też dla nich bardzo ważna.
0: A ich też miałeś okazję zobaczyć na żywo, tak?
1: Tak, no właśnie jak grali razem z zespołem La Phase, to było we Francji w 2008 roku. No i z tego koncertu pamiętam, że w pewnym momencie wypuścili w publiczność taką plastikową kulę chyba z różnymi sensorami. I jak publiczność dotykała tej, odbijała tą kulę, no to różne dźwięki były wydawane. No i proponuję, żebyśmy posłuchali jeden z najbardziej kultowych utworów tego zespołu. To jest utwór, który się nazywa Versus i który się pojawił na płycie pod tytułem Barbary, która została wydana w Jarring FX w 2003 roku.
2: Barbary, Cartea Negra, Tsunami, Enola Gay, Kamikaze, Valkyries, Fatwa, Globalization, Police Brutality, Death Row, Guernica, Dali Clone, Snuff Films, Cannibalism,

0: No i to był zespół Ezekiel z utworem Versus. No i niestety pomału zbliżamy się do końca naszej audycji. Nie mamy tyle czasu, żeby puścić wszystko, co chcieliśmy wam puścić, także być może jeszcze w przyszłości nagramy kolejny odcinek o tej
1: Tak,
0: wytwórni.
1: Stary Gefik to jest tak fajny, tak wow.
0: Tak, no i mówiliśmy, że Jarring FX działa do tej pory. Puściliśmy trochę starszych kawałków, ale na koniec to chcieliśmy przedstawić wam bardzo ciekawy zespół, nowszy zespół z tej wytwórni, który się nazywa Les Mamans du Congo, czyli Mamy z Konga. I to jest zespół kobiecy, który nagrywa z producentem Robin.
1: To tak, Les Mamans du Congo, to kobiety, bon, tak, co mówisz, ale to kolektyw kobiety pochodzą z Brazzaville, to Republika Konga, założony 2018 roku. Ale już mamy za mało czasu. To dzięki bardzo, wielkie dzięki dla słuchaczy, dla was. I Seb, jak zawsze, bardzo fajny być z tobą.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia, zobaczenia.
1: To do usłyszenia i słuchacie Les Mamans du Congo et Robin i Yann Go.

0: Minęła 14:30, Milena Mrozek.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Jest projekt podatku cyfrowego. Uderzy w big techy. Mazowsze inwestuje w schrony, ponad 500 nowych obiektów. Siatkarzec walczył z USA o zwycięstwo Ligi Narodów. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji projekt ustawy wprowadzającej 3% podatek cyfrowy. Nowe przepisy miałyby wejść w życie już od 1 stycznia. Podatek dotyczy big techów osiągających globalne przychody powyżej miliarda euro i co najmniej 25 milionów złotych przychodów z usług objętych ustawą w Polsce. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekonuje, że podatek ma wyrównać zasady konkurencji między firmami działającymi w Polsce, a globalnymi platformami cyfrowymi.
2: Skoro Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Austria, Włochy mogą, to dlaczego Polska nie może? Co my jesteśmy państwem gorszej kategorii? Inne państwa zarabiają miliardy dolarów na tym, żeby platformy cyfrowe nie wyprowadzały pieniędzy z tych państw, na których pracują.
0: Podkreślał w rozmowie z TVN24. Projekt może wywołać napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Wiele firm objętych regulacją to amerykańskie koncerny technologiczne. Prezydent USA groził już wcześniej, że każdy kraj, który wprowadzi taką daninę, zostanie obłożony 100% cłami. Od jutra tramwaje linii 9 znów pojadą alejami jerozolimskimi. Składy dojadą z pętli Alei Krakowskiej do przystanku przy Muzeum Narodowym. Tramwajarze zakończyli wymianę torowiska na większości odcinka. Wyremontowali także część przystanków i przejazdy przez tory. Prace nadal trwają na wiadukcie mostu Poniatowskiego, gdzie kierowcy wciąż muszą liczyć się ze zwężeniami. Od jutra wrócą też wszystkie pasy ruchu między Żelazną a Rondem de Gaulle. Linia tramwajowa 79 przestaje kursować.
1: Sportowy kampus.
0: Polscy siatkarze walczą z USA o triumf w wielkim finale Ligi Narodów. Pierwszego seta wygrali 25-21, drugiego przegrali 23-25. Amerykanie chcą się zrewanżować Polakom za bolesną porażkę sprzed 3 lat. Bilans bezpośrednich starć zdecydowanie przemawia za Polakami, którzy wygrali 6 ostatnich meczów. O przebiegu spotkania będziemy jeszcze informować w kolejnych wiadomościach. Mazowsze przeznaczy ponad 190 milionów na rozwój obrony cywilnej. Samorządy przygotują dokumentację dla ponad 500 nowych schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia. Jeszcze w tym roku modernizację przejdzie blisko 90 istniejących obiektów. Najwięcej inwestycji w powiecie płockim, wołomińskim, żerardowskim, grójeckim, ostrołęckim i radomskim. Warszawa nie bierze udziału w pierwszym naborze. Dla stolicy oraz samorządu województwa władze przygotowały osobny program. Przypomnę, że swoje najbliższe miejsce schronienia możecie sprawdzić na stronie PSP, gdzie się ukryć. PL.

0: selecting the best UK music every week. Selector Radio.
1: Zbliża się 15.30, Milena Mrozek.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Przestępcy przejmują konta WhatsApp. Wiceminister wśród ofiar phishingu. Święto Wisły trwa. Rejsy, koncerty i atrakcje nad rzeką. A na koniec najświeższa prognoza pogody. Zapraszam.
2: Wiadomości.
1: Polski zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego ostrzega przed nową falą oszustw na WhatsAppie. Przestępcy przejmują konta użytkowników i wysyłają do ich znajomych wiadomości. W ich treści prośba o udział w rzekomym konkursie i oddanie głosu. Aby zagłosować, ofiara ma dokonać weryfikacji przez WhatsApp. W rzeczywistości oszuści uzyskują dostęp do konta. Ofiarą takiego ataku padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. CRT Polska przypomina, że po przyjęciu konta należy jak najszybciej usunąć wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach.
2: Sportowy kampus.
1: Wielki finał Ligi Narodów Siatkarzy trwa. Polacy walczą o triumf i przejście do historii rozgrywek. Pierwszy set należał do nich. Drugiego i trzeciego przegrali 23-25 i 25-27.
3: Myślę, że ten plan minimum, który sobie gdzieś tam każdy z nas zakładał przed przyjazdem tutaj do Chin, został zrealizowany, ale myślę, że apetyty rosną w miarę jedzenia, więc teraz wielki finał i czekamy na rywala.
1: Podkreślał Semeniuk jeszcze przed dzisiejszym starciem w rozmowie z Polsat Sport. Amerykanie mają swój cel, chcą zrewanżować się biało-czerwonym za bolesną porażkę sprzed 3 lat. Zacięta walka w 4. secie trwa. Jest 18-16 dla Polski. Warszawa celebruje dziś kolejną edycję Święta Wisły. Tegoroczna odsłona wydarzenia przebiega pod hasłem Naturalna Wisłostrada i nawiązuje do historii rzeki jako pierwszej warszawskiej autostrady. Na mieszkańców i turystów czekają bezpłatne rejsy tematyczne, warsztaty i pokazy tradycyjnych łodzi. Nie zabraknie też koncertów i wiślanych ognisk. Wieczorem o 20:00 uczestnicy zobaczą pokaz Światło Rzeki. Wzdłuż bulwarów wiślanych przepłyną podświetlone jednostki. Atrakcje znajdziecie między plażą Rusałką a bulwarem Jana Karskiego. Wstęp jest bezpłatny.
2: Pogoda.
1: Niedziela to chwilowa przerwa od upałów, ale wysokie temperatury wrócą do nas już jutro. Na południowym wschodzie kraju temperatury wskażą nawet 34 stopnie. W stolicy w poniedziałek będzie jeszcze spokojnie, bo do 26 stopni, ale wtorek, środa i czwartek zapowiadają się już upalnie. Najcieplejsza będzie środa. Na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni. W ciągu najbliższych 2 dni synoptycy przewidują także niewielkie, przelotne opady deszczu.

I know who it is.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sztuki dla Sztuki. Dzisiaj moim gościem jest Kacper Kiniorski, czyli Kini, czyli Kinior Junior, można powiedzieć. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Jesteś, Kacper, pierwszym gościem w krótkiej historii tej audycji, bo to jest szósty odcinek, który jest młodszy ode mnie. Bo zauważyłem, że wszyscy goście byli ode mnie albo lekko, albo więcej starsi, albo byli bliżej w ogóle mojego pokolenia i tak sobie trochę to wchodziło w takie wspominki też wieloletnie i bardzo dobrze, żeby nie popaść w nadmierne dziaderstwo, że mam tutaj młodszą osobę, ale podobnie jak moi goście charakteryzujesz się tym, że no z jakiegoś powodu nie wystarcza ci jedna forma sztuki, ponieważ jesteś muzykiem, autorem i muzyki, i wokalistą, i całą swoją muzykę robisz, ale jednocześnie jesteś też operatorem filmowym, autorem zdjęć, ale pokuszę się o taką jedną charakterystyczną dla ciebie rzecz, nie wiem, czy się zgodzisz, bo mam poczucie, że u ciebie to jest bardzo połączone wszystko, że to nie jest tak, że ty jesteś tutaj sobie muzykiem, a tutaj jesteś sobie na przykład operatorem, tylko ta twoja twórczość to w ogóle jest, że to nie jest, nawet jak robisz muzykę, to też to jest i obraz, i to jak to filmujesz, i jakiś performance, bo robiłeś przy okazji płyty Pudło te takie sesje live, i też to, w jakiej formie ta płyta jest graficznej, ale też nawet z jakiego materiału jest stworzony nośnik, że to wszystko jest jakoś takie, że jakby czuję, że ty wypychasz formę, jak robisz jakąś formę, to też ją rozpychasz i dołączasz do niej inne formy. Czy to jest obserwacja uzasadniona?
1: Zdecydowanie uzasadniona, to jest to totalnie w punkt. Co, a teraz rozwinąć, jak
0: proszę
1: to ja
0: bardzo,
1: widzę.
0: Tak, znaczy czemu na przykład właśnie, no możemy zacząć od rzeczy najprostszej, najbliższej, czyli tej muzyce, która no ci od dzieciństwa powiedziałem, zdradziłem już państwu, że jest też i Kinior Senior, skoro jest Kinior Junior, no bo w twoim życiu od dzieciństwa ta muzyka była obecna, bo twój tata jest muzykiem.
1: Tak, może nie Kinior Senior, ale jest Kinior.
0: Okej,
1: okay.
0: The OG Kinior.
1: Tak, OG Kinior, właśnie.
0: Dlatego już zostaniemy przy tym, że nie jesteś Kiniorem Juniorem, tylko jesteś Kinim po prostu, dokładnie, masz swoją tożsamość. Dokładnie. Więc jak to jest z tą muzą, że też równie ważne dla ciebie są te inne aspekty tej sztuki, czyli właśnie to jak, potem jak to jest, nie wiem, chociażby kolportowane, no bo obserwowałem na Instagramie twoją trasę, gdzie spotykasz się z ludźmi w jakichś takich dziwnych miejscach. No, opowiedz o tym, jak podchodzisz do muzyki i dlaczego to nie jest tylko muzyka.
1: Wydaje mi się głównie, że jest to spowodowane tym, jakoś dorastałem w różnych przestrzeniach artystycznych i zawsze towarzyszyła mi i muzyka, ale też teatr, film, malarstwo, rzeźba i wszystko dookoła, więc te wielozmysłowość jakby tej sztuki i tego przekazu. No i chyba chcę jakoś to implementować również w moją muzykę, mianowicie, że album jest całą opowieścią. Jest początek, rozwinięcie, zakończenie. Nie boję się dawać numerów, na przykład jak teraz na najnowszym albumie, epce Trawa, będzie tam dużo skitów, będzie przerywników, będzie jakaś taka całe budowanie tej historii, że słuchając tego od początku do końca, no to ma jakiś taki głębszy sens. Zależy mi na tym, żeby właśnie podczas takich er, podczas właśnie, czy jak było Pudło, czy teraz Trawa, budować cały świat, czyli budować cały szkielet, jakie w tym świecie funkcjonują zasady, zapachy, kolory i wszystko dookoła.
0: No bo zauważyłem, właśnie miałeś teraz koncert niedawno premierowy płyty Trawa i że jakieś rośliny były porozstawiane na scenie, czyli właśnie też, czy to były prawdziwe rośliny? Czyli
1: faktycznie zapachu
0: nie wydawały.
1: Nie wydawały.
0: No zapach. Ale dawały jakieś wizualne skojarzenia, czy jakiś świat też tworzyły właśnie poza treścią, czy poza samą muzyką. To też miałeś scenografię literalnie, de facto teatralną, nie?
1: Zdecydowanie.
0: Ale faktycznie ten teatr jest słowem też, które mi się kojarzy, jak patrzę na twoją twórczość, bo nawet to, że są, nie wiem, wykonawcy czy raperzy, żeby się nie zawężać, że nie wiem, najważniejsze jest słowo, albo najważniejsze jest flow, mam wrażenie, że u ciebie czasami, no, głos jest instrumentem też dodatkowym, nie? I to, jak się wypowie coś, w jaki sposób brzmi, że jest na przykład też zagrane czasami, że ty nie tylko nawet rapujesz, śpiewasz, ale grasz czasami, nie?
1: Tak, zdecydowanie, jakoś bardzo cały czas ten pierwszy album powstawał przez jakieś 3-4 lata, więc to było jakieś takie dopiero, wcześniej też tworzyłem jakieś swoje rzeczy, ale to była taka pierwszy duży projekt swój solowy.
0: Mówimy o albumie Pudło dla Państwa,
1: tak, czyli pierwszym.
0: Któremu towarzyszyła też seria właśnie nagrań z Pudła, że w takim
1: dokładnie,
0: wielkim kartonie
1: dokładnie
0: nagrywałeś, to były live'y?
1: Tak, ale głównie reelsy, głównie wszystko jakby na media społecznościowe, że ja te światy właśnie na na mediach społecznościowych, starałem się jakoś to okiełznać, te media, że jakoś zawsze było to bardzo często dla twórców. Teraz oczywiście już nie, jakoś to się wszystko wygładza, ale że TikTok, że Instagram, że promowanie tej swojej sztuki, że o Jezu, jeszcze muszę tutaj jakiegoś TikToka nagrać, Reelsa. A wydaje mi się, że idzie to robić ze smakiem i wcale nie trzeba, to nie musi być cringe'owe. To
0: nie musi być takie same jak inni.
1: Tak, dokładnie, że to można się też również tym pobawić. To jest jakby forma też sztuki, prawda? Można to fajnie poprowadzić.
0: I oryginalnie, właśnie chciałem wrócić do twojej oryginalnej jakby promocji tej płyty, no bo ogłaszałeś takie spotkanka, będę na przykład w tym mieście, w tej kawiarni siedział i tyle, nie?
1: Tak, tak. Było tak na początku tego roku, to było w marcu. No zastanawiałem się, jak nie jestem połączony z żadną większą wytwórnią, czy z jakimś właśnie, ktoś jest nade mną i wszystko właściwie robię sam i z przyjaciółmi, z rodziną. Więc ta dystrybucja, jeżeli chodzi o sprzedaż tej płytki, po prostu zależało mi jakoś na tym, że kurczę, jeżeli na pewno już jakoś w rozwoju mojej kariery gdzieś tam będzie ten sklep i po prostu i będzie można sobie wejść na stronę i kupić bezpośrednio, zamówić do domu po prostu 5 płytek, 10 t-shirtów i fajnie. A cieszy mnie to, że jakby już jestem też, będąc świadomy tej drogi i po prostu tego, na jakim etapie jestem, wiem, że teraz, że to jest teraz jakiś taki wyjątkowy moment tego, że to jest jakoś tak bardzo organiczne i takie na tyle no takie komfortowe, małe, ale jakieś takie przytulna taka społeczność, że zależało mi na tym, żeby przy sprzedaży tej płytki był jakiś taki kontakt, taki
0: poza tymi mediami społecznościowymi,
1: dokładnie, kontakt. Że to jest bardzo miłe, jak dostaję komentarze, jak ktoś do mnie napisze, że Bartek raz, dwa, trzy do mnie pisze, że zajebista robota, że super robota.
0: A wiemy, Bartek raz, dwa, trzy jest bardzo krytyczny.
1: A Bartek raz, dwa, trzy, kurczę, ma naprawdę pole do popisu. No, więc...
0: Powiedziałeś, że przytulna społeczność się stworzyła, prawie tak przytulna jak u ciebie w budce nagraniowej, czyli w trumnie, bo miałem przyjemność nagrywać u ciebie i proszę państwa, Kini ma...
1: Razem z Piotrusiem.
0: Tak, pozdrawiam Lil Piotrusia. Kini ma literalnie trumnę jako budkę. Wchodzi się do trumny i tam się nagrywa. Jest to dosyć mroczne, ale bardzo oryginalne. Skąd w ogóle tą trumnę tam wytrzasnąłeś?
1: Słuchaj, no nie uwierzysz mi, ale znalazłem ją przed blokiem po prostu. No, to ja jestem...
0: Ale ktoś ci zostawił trumnę z napisem Kinior, to dla ciebie umrzesz z pogróżkami?
1: Nie, zdecydowanie nie. Wiesz, są dwie jakoś drogi, przez które można iść przez życie. Jedna jest taka, że wszystko jest jakoś przypadkiem i jakby poruszamy się w ten sposób po prostu zero-jedynkowo, albo tak, że nie ma przypadków, że są znaki, że gwiazdy, że po prostu energia. I wydaje mi się, że jedna prawda, jak i druga jest 50-50, że to albo to jest prawdą, co nie? Bo i to jest gdzieś tam może nie do udowodnienia. Więc wolę iść jakoś tą swoją drogą, że wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać, że to mleko się rozlało i że to miało mi coś...
0: I ktoś ci dał trumnę.
1: I ktoś mi dał tą trumnę, którą znalazłem przed blokiem. Uznałem, że wezmę ją do mieszkania. Na początku służyła mi jako szafka na sprzęt filmowy, bo to już była trumna, gdzie była naklejka skate shopu. Okay. Więc już jakby wiedziałem, że
0: może
1: tam nie ma jakby tej...
0: A może jakiś skater zmarł w trakcie trików?
1: Może, ale były tam jakby podział generalnie na trzy półeczki, więc to jakieś, na takich, takich trzech malutkich skaterów, plus jakieś takie fiszki albo fingerboardy. No i podczas jak zacząłem robić jakby ten album Pudło, zrealizowałem u Bartka Sroki w studio jeden numer AEIOUY, ale czułem, że jakoś ta przestrzeń studyjna, to, że jest ograniczony czas, że jest jakoś tak właśnie, jakoś tak, no że są te ramy, że jest to takie fajne, mobilizujące, ale jednocześnie zależy mi na tym, żeby sobie wstać rano i od razu do czegoś usiąść. Jak mam coś, jakaś myśl mi przyjdzie, to żeby od razu działać. No więc pomyślałem, że ta budka jako pudło...
0: Bo ona ci przypomina o tym, że jest ograniczony czas, że jest śmierć. Wstajesz tak, rano, widzisz trumnę, już kurde, trzeba działać.
1: Trzeba
0: działać. No, to jeżeli mówimy
1: ostatnie
0: o ramach,
1: słowo.
0: To ramach to wprowadźmy jakiekolwiek ramy do naszej rozmowy i posłuchajmy muzyki.
1: Super, zapraszamy.

0: poleciał utwór pod tytułem Whiplash z filmu pod tytułem Whiplash. Jak myślisz, dlaczego ci puściłem ten kawałek?
1: Mi dlaczego?
0: No, dlaczego podczas naszej audycji teraz poleciał?
1: Może, kurczę, jakoś najpierw mi się skojarzyło, że jakoś właśnie ojciec, syn i jakoś taki kat może, jakby w formie muzycznej.
0: Dokładnie, taka była moja intencja. Widziałeś film Whiplash?
1: Oczywiście.
0: No to właśnie dokładnie uwielbiam. Mi się skojarzyła rozmowa, przeczytałem jakąś rozmowę z tobą, gdzie właśnie była rozmowa o twojej relacji z tatą muzykiem i o tym, że grałeś na perkusji i powiedziałeś o tym, że był chyba taki moment, kiedy powiedział mi, że gra mnie równo i od razu przed oczami stanął mi bohater filmu Whiplash i ten jego...
1: Not quite my tempo.
0: Tak, dokładnie, not quite my tempo. Oczywiście, więc trochę z przymrużeniem oka ten utwór wybrałem, ale odczytałeś moje intencje bardzo dobrze, więc może to taka delikatna prowokacja, ale podejrzewam, że aż tak hardkorowo chyba nie było, skoro jesteście w stanie robić razem muzykę, bo tata też się pojawia na płycie.
1: Tak, tak. Nie, zdecydowanie. No, jakoś, kurczę, w tej relacji jest jakby priorytetem jest to jakoś miłość i kochamy się wielce. No wiadomo, że mój tata jest wielkim muzykiem i ma pewne wymagania i jakoś często podchodził do mnie jak do syna, ale też często po prostu jakoś w kontekście nauki. Zdarzało się mu być surowym, ale to wszystko jest, kurczę, wiesz, relacja ojciec-syn czy ojciec-matka, to nigdy nie są proste tematy, to wszystko jakby trzeba, przez całe życie się tego uczymy.
0: A w swoim przypadku ty buntowałeś się i nie chciałeś robić tego, co tata? Czy chciałeś zawsze robić to, co tata? Czy tata chciał, żebyś muzykiem? Czy nie chciał, a ty powiedziałeś, i tak będę? Który z tych modeli był u was?
1: Bardzo, bardzo naturalnie jakoś się poruszałem pomiędzy instrumentami przez jakoś ten okres dojrzewania, ale i jest taki film na YouTubie, który nazywa się Krótki film o zabijaniu. I to jest animacja, którą zrobiłem...
0: Czyli twój film? Nie mówisz o filmie jakiegoś loskiego?
1: Nie. Mówię, mój tata nazwał ten film, on zaproponował nazwę, ale to jest film, który ja zrobiłem, jak to się pivot, kojarzysz temat? Pivot? Mm-hmm. Taka do animacji robienia, takie stickmeny.
0: Tak.
1: No właśnie, więc bawiłem się również właśnie, niedawno sobie przypomniałem o tym, w animacji i robiłem jakby, sam skomponowałem gdzieś tam na pianinku muzykę do tego, więc to bardzo jakby naturalnie u mnie szło przez życie. Gdzieś tam był moment ten taki że przestałem, wydaje mi się, jakoś mojego tatę tak cały czas na piedestale i gdzieś jakoś ten taki pierwszy moment buntu. Wydaje mi się, że też przez to może nie kontynuowałem, bo też...
0: Właśnie byłeś w liceum muzycznym?
1: Nie, to nie było liceum muzyczne, to była po prostu szkoła muzyczna, że ja po zajęciach swoich normalnych jechałem do szkoły muzycznej, więc jestem po pierwszym stopniu właśnie na perkusji. No i to też jakoś mnie mocno przeciorało, pamiętam ten poniedziałek, czwartek, kształcenie słucha, audycje muzyczne, sobotę jeszcze orkiestra i tak przez 6 lat, więc jak to się skończyło, to miałem takie nareszcie, mogę robić to co chcę. Miałem takiego kumpla, który na przykład zrezygnował po tam 4 latach, załóżmy, tej perkusji i powiedział, że on nie pasuje do tego systemu i teraz jakby aktywnie gra na tej perkusji, co nie? Więc to było jakoś tak, że mnie to jakoś wypchnęło. No i może ten okres właśnie tego buntu miałem takie, że uderzę w jakąś przestrzeń artystyczną, gdzie mojego taty nie ma. Czyli właśnie ten film. I może dlatego właśnie ten film, może właśnie tutaj i dlatego też album pierwszy pojawił się, jak ja miałem rok temu, czyli miałem wtedy 24 lata. No właśnie dlatego, że jakoś poczułem się może, że teraz jest moment, kiedy mogę z czymś wyjść.
0: To zaraz przejdziemy do filmu, a jeszcze na chwilę zostając przy tym wątku szkoły muzycznej, to, że uczyłeś się perkusji, myślisz, że ma jakieś przełożenie na to, no bo robisz też sobie bity, robisz też muzykę, wiem, że masz MPC-tkę też, na której nawet palcami możesz sobie też tam jakieś elementy perkusji tworzyć i grać. Czy to jest jednak, czy granie jednak na bitmaszynie i tworzenie bitów rapowych to jest zupełnie co innego niż taka perkusja, wiesz, żywa, instrument i tak dalej? Czy...
1: Na pewno tak, bo jak teraz siadam do perkusji, to czuję się trochę upośledzony, jeżeli chodzi o to, jak działa nadgarstek, jak masz rozłożone, gdzie są bębny i jakieś takie, wiesz, takie pamięć mięśniowa, która nie jest właśnie pielęgnowana, więc chcę bardzo wrócić do perkusji i zacząć to pielęgnować, ale na razie jest jakimś, właśnie ta MPC-tka jest moim wybawieniem, którą kupiłem jakoś w lutym, wydaje mi się, no i totalnie odmieniła moje życie w kontekście jakby tego, że tak jak pałeczka, uderzenie pałeczkiem i jakby nadgarstek i tutaj praca, to jest coś innego właśnie niż palce, że palce cały czas działają, palce cały czas sobie wystukuje jakiś rytm, coś tam, więc więc...
0: No Adriastyk
1: jakby...
0: też pracuje na Beatmaszynie przy palcu, nie? Nawet masz na niego
1: tak,
0: taki...
1: Tak, ale wiesz, że jakby tutaj po prostu jakby to jest jakoś też klawiatura może, co nie? Że jakoś klawiatura jest jakoś to tak bardziej rozwinięte niż jakby sam ten gest perkusji, pałeczki.
0: Ale jesteś widzę z tej szkoły też właśnie, która lubi te analogowe rzeczy, bo mam na przykład znajomych, którzy robią muzykę tylko i wyłącznie, wiesz, przy użyciu myszki i klawiatury. I ja na przykład patrzę na to i tak, że mi to odbiera jednak ten taki, że jak jest coś pudełkiem, wiesz, jak masz syntezator na przykład, który jest urządzeniem, ma klawisze, ma jakieś pokrętła i tak samo jak masz właśnie beatmaszynę, gdzie możesz w ten rytm wystukać, to mi się jakoś wydaje w tym więcej mam kontaktu z tą materią. Nie wiem, czy tak czuję, że też chyba potrzebujesz tego kontaktu fizycznego, nie?
1: Zdecydowanie i dlatego też w tej formie również gramy koncerty. Że to nie jest właśnie puszczony play za DJ-ką i leci numer instrumental, czy tam z backing wokalami, tylko jest faktycznie jakby gramy te aranże na żywo. Marcin Sojka teraz przy trawie, Marcin Sojka gra na MPC-ce i gra właśnie linię całą perkusyjną i Stachu Pańta na syntach, że zależało mi bardzo jakoś wychowany wśród tych żywych instrumentów i tego po prostu, że ten aranż, że ten dźwięk powstaje na żywo, że to jest coś takiego ulotnego, jednorazowego. No i jakoś chciałem do tego bardzo, bardzo wrócić i szukałem tej formy, w jaki sposób mogę również to, bo jest to takie, wiesz, przyzwolenie to jest naturalne, że wiesz, jakby w ten sposób wyglądają koncerty rapowe, że puszcza się instrument, ale jakby masz jakąś taką przyjemność z przebywania w jednej przestrzeni z tym artystą, utożsamiania się jakoś i łączenia jakby z tym danym tekstem czy utworem, który kojarzy ci się z jakimś momentem czy emocją i wiesz, i lecicie. Ale osoba, która podchodzi z zewnątrz na przykład do tego, może nie mieć takiego lotu, nie ma jakoś może na czym zawiesić aż tak oka, jakoś po prostu docenić może tego, co nie? Więc jakoś...
0: Więc porozmawiamy teraz o zawieszeniu oka.
1: O, za sekundę. Płynnie.

0: Posłuchaliśmy utworu A Man with a Movie Camera zespołu Cinematic Orchestra. Tytuł odnosi się do filmu Dzigi Wiertowa, Jezu. Ale kojarzy mi się z tobą, no bo człowiek z kamerą to też ty, ale też mi się kojarzy nie tylko w tytule, ale w brzmieniu, w jakimś charakterze, bo Cinematic Orchestra jest to zespół, który, jak sama nazwa wskazuje, gra muzykę filmową, w takim rozumieniu fabularną, jest dużo dramaturgii, jest dużo emocji i rozmawialiśmy na początku, że u ciebie też w tej twórczości jest ten performance, jest ten teatr, jest ta opowieść tego wszystkiego, no ale oczywiście jest to taki dla mnie wstęp do tej rozmowy o filmie, bo w poprzednim wejściu opowiedziałeś o tym, że no, robiłeś to we współpracy, w miłości, ale jednak gdzieś tam zmagając się z tym cieniem taty i potrzebowałeś odbić w tej twórczości i znalazłeś film. Jak to się stało i czemu film, jak cię ten film znalazł?
1: Z tego, co pamiętam, to było, chyba wiązało się z tym, że jakoś zależało mi, no, że gdzieś tam poruszając się dookoła teatru i dorastając w murach Teatru Witkacego w Zakopanem, przy spektaklu, w szczególności Cycy Witkacy, albo przy Teatr Żeromskiego w Kielcach, że jakoś cały czas ten teatr mi towarzyszył, przez co bardzo długo chciałem po prostu zostać aktorem i byłem jakby, doskonaliłem się w tej drodze aktorskiej i kupiłem sobie Canona 600D, bo chciałem po prostu mieć zdjęcia, mieć portfolio po prostu jako...
0: Czyli kupiłeś go w celu filmowania siebie.
1: W sensie, żebym po prostu miał ja foty. A okazało się, że jak się kupi aparat, to raczej się robi komuś, co nie? Nie spodziewałem się z tego. Zaskoczyło mnie to. No i jakoś bardzo, bardzo szybko pamiętam, że wtedy też byłem chyba w BWA na Młodzi Odkrywcy, chyba takie warsztaty. To było, polegało na tym, że się spotykaliśmy przez 3 dni w jakichś różnych lokacjach i trzeba było fotografować po prostu pewne rzeczy. Następnego dnia się spotykaliśmy i każdy 10 zdjęć przedstawiał i analizowaliśmy to. W jaki sposób rozkłada się to kompozycyjnie, jak właśnie patrzeć może nie na jakby absolut, ale też na makro, jak tutaj, jakie właśnie odpowiednia kompozycja, jak potrafi zakrzywić, wiesz, patrzenie na coś. Więc to pamiętam, że dużo mi bardzo dało i zacząłem jakoś się w tym rozwijać, coś tam. Potem pojawił się właśnie również rap, zespół Blessed Family z Kielc, zaprosił mnie Miongi, pozdrawiamy serdecznie i właśnie zacząłem, chyba pierwszy teledysk zrealizowałem dla niego, coś tam zacząłem już montować jakoś w ten sposób, no i jakoś naturalnie bardzo to się u mnie pojawiło, że będąc w Krakowie przez chwilę na wiedzę o teatrze na UJ-cie, uznałem, że chcę

0: właśnie zdawać do Warszawy akurat, bo tutaj jest jakieś takie najprężniej to działa i chcę iść właśnie na kierunek operatorski.
1: Nie wiedziałem, że byłeś, ja również studiowałem wiedzę o teatrze, tylko w Warszawie, zanim poszedłem na reżyserię, więc tutaj szkoła filmowa i szkoła teatralna, znaczy wiedza o teatrze, teatrologia nas łączą. Ja jeszcze dziennikarstwo wcześniej też studiowałem na uniwersytecie, ale to...
0: W warszawskim też?
1: Tak, tak. I to skończyłem po 9 latach, ale to nieważne, nie o mnie. Ale ciekawe, czyli że marzenie o byciu aktorem przez wiedzę o teatrze do operatorki. To ciekawa droga.
0: Coś takiego.
1: Z muzyką w tle.
0: Tak, tak. Chciałem iść na reżyserię, szczerze mówiąc, ale jakoś poczułem, że jestem za cienki w uszach. Na reżyserię w kontekście, że jestem za młody. Jakoś tak czułem, kurczę, że idąc na tą reżyserię byłem w wieku, 20 lat, więc poczułem, że jakoś, że coś jestem za młody, że jeszcze, że ta operatorka, ja nigdy nie byłem tym operatorem, który był zafascynowany, których podziwiałem po prostu moich kumpli z roku, że byli, że jest to ta fascynacja tym światem, tym ścisłym w kontekście, że wychodzą nowe obiektywy, które tutaj jak
1: nie
0: origować.
1: Nie byłeś gadżeciarzem operatorskim.
0: Tak, dokładnie, że jakoś mi najbardziej chodziło, że nie te jakie body, wiadomo, obiektyw tutaj, ale jaka emocja, co w ogóle wiesz, widzimy, co nie? Nieważne jakim sprzętem. No wiadomo, jak handycam, tutaj jakaś większa kamera, ale jest taki moment po prostu, że czy to nagrasz, wiesz, średniej półki, czy najwyższej półki, no to wiesz, to jak po prostu nie będzie tam, wiesz, treści, no to nie będzie. To nie?
1: Ty chyba, teraz tak sobie myślę, jesteś też człowiekiem, który lubi w ogóle tworzyć społeczności i być częścią różnych kolektywów. Mówiłeś o tworzeniu społeczności wobec płyty, ale też zespół filmowy Harmider. No to rozumiem, też była twoja inicjatywa,
0: nie.
1: Albo przynajmniej na jakimś etapie do niej dołączyłeś.
0: Tak, to było tak, że Filip Ziarko, również członek zespołu filmowego Harmider, szukał jakiejś lokacji do swojego filmu dyplomowego w Warszawskiej Szkole Filmowej i właśnie znalazł przestrzeń na Chmielnej 10A, piękną, w pięknej kamienicy, 140 metrów kwadratowych, kurczę, naprawdę robiło wrażenie i odezwał się właśnie do niektórych osób, czy nie chcieliby tego jakoś wynająć na dłużej. I na początku to było jakieś takie, łączył nas właściwie ta przestrzeń tylko, no i od słowa do słowa jakoś zaczęło nam się coś tam po prostu kształtować i poczuliśmy, no szczególnie, że jakoś taka przynależność do tej społeczności jest bardzo ważna w życiu, prawda? Jakoś to jest, wiesz, wiadomo, cały czas mówię, że bez ram i wiesz, i szerokie myślenie i po prostu poza pudło, outside the box, ale no jednak te ramy...
1: Mimo,
0: jednak,
1: że nagrałeś pudło.
0: Jednak, tak, jednak w pudle trzeba w życiu być, kurczę, żeby się jakoś nie pogubić, mianowicie są ta przynależność do jakiejś społeczności, czyli kończąc szkołę filmową, naprawdę bardzo ważne było to dla mnie, że jestem cały czas wśród tych ludzi, 12 gości, kurczę, gdzie wspólnie jakby rozmawiamy i funkcjonujemy w świecie filmu.
1: Cała kamienica jest niezłą społecznością, bo ich przecież tam jest studio tatuażu, gdzie tam Holak rezyduje, gdzie była jego odsłuch, jego płyty premierowe, jest studio fotograficzne, jest Igor.
0: Tak, tak, A10 Dark Room, pracownia Parter, no zdecydowanie.
1: Bardzo tam jest taki, kojarzy mi się, tak jak byłem tam ostatnio, z jednej strony z jakimiś takimi latami 2010 w Warszawie, gdzie powstawały różne takie inicjatywy, ma to taką dobrą energię, taką oddolną czuję właśnie, taką trochę to, o czym mówisz, żeby w świecie, w którym bardzo wszyscy funkcjonujemy cyfrowo i też twoje pokolenie i roczniki, żeby jednak siedzieć, spędzać czas tam razem, tworzyć te rzeczy i tam jest, unosi się taki twórczy duch.
0: Zdecydowanie, to dobrze, fajnie, że tak mówisz, również to czuję, również uważam, że jest to jakaś taka bardzo ważna przestrzeń, to jest niesamowite, że siedzimy sobie w oknie, to jak ktoś przechodzi z jakąś rzeźbą, bo też na górze są pracownie ceramiki i malarskie i wszelako to się, czasami to się gryzie z obywatelami, że tak powiem zwykłymi, którzy mieszkają z rodzinami i czasem są jakieś sprzeczki na tym pułapie, no ale to jak zawsze, w każdym razie wydaje mi się, że to jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo jak teraz rozmawiałem, nawet zaprosiłem takiego gościa, młodego rapera, który ma ksywę Flix, wielkie pozdro z Lublina, 13-letni raper, i on mi opowiadał taką historię, bardzo mnie też inspirował jakby w kontekście tworzenia najnowszego albumu, jeżeli chodzi o jakąś taką, ten taki motorek, który nas po prostu, wiesz, pobudza do wstania rano z łóżka, ma wiesz, totalny hip-hop, ma 30 markerów, każdy z nich ma jakąś inną końcówkę, żeby po prostu tutaj, wiesz, zrobione tagować. Z korektora, dokładnie, wiesz, na murach tagować i po prostu mówi, że nie ma za bardzo kumpli, z którymi może to robić, rozmawiać w ogóle, bo wszyscy siedzą właśnie w internecie, co nie? A jakby już nie funkcjonujesz właśnie, przecinasz się w jakichś przestrzeniach tutaj, wiesz, na tym winklu coś, charakterystyczne miejscówki, tylko że to zanika. Wydaje mi się, że to naprawdę trzeba pielęgnować, no, walczyć o to.
1: Mam nadzieję, że to będzie wracać, bo jesteśmy wszyscy tak bardzo zmęczeni. Mhm. A również teraz chciałbym poruszyć temat jeszcze, bo powiedziałeś, że to jest ważna przestrzeń, to i o innych ważnych przestrzeniach.

0: dlaczego puściłem Ja mam to, co ty, Wzgórze ja patrzę i 3H?
1: Co, że Kielce?
0: No Kielce, no,
1: no Kielce,
0: tak. No bo urodziłeś się w Kielcach. Powiedziałeś przed chwilą, mówisz, Zakopane, Kielce, czyli no nie wiem, ile dokładnie czasu spędziłeś w Kielcach, ale czy to był jakiś kawał twojego życia?
1: Największy kawał mojego życia to był jednak Zagnańsk, czyli pod Kielcami, stamtąd urodziłem
0: ale
1: się w Kielcach w szpitalu.
0: Czy nie?
1: Mogę się chyba tak określić, oczywiście, mój tata również gdzieś tam przecinał się z Leroyem i z
0: Szkielecką. To pasuje do scyzoryka.
1: Tak, dokładnie, ze Szkielecką sceną rapową, więc totalnie czuję się scyzorykiem. No jednocześnie gdzieś tam, kurczę, ten dom Bartek i jednak te podmiejskie klimaty są mi jednak najbliższe, no.
0: No i jak, na ile ważne to jest, bo do którego roku życia mieszkałeś w Zagnańsku albo w tych rejonach?
1: Mieszkałem do skończenia matury.
0: No to nie? Czyli długo.
1: Tak, czyli do 19 roku życia właściwie tam byłem, więc...
0: I na ile ta przestrzeń cię ukształtowała? Bo wiesz, to są rejony, które no świętokrzyskie, no to parę razy byłem na wycieczce właśnie w jakiejś tu, wiesz, Łysa Góra, jakieś jaskinie i tak dalej, ale nie wiem dużo na przykład kulturowo o tym regionie, albo czy natura, no mogę sobie wyobrażać jakiś rys charakterystyczny dla ludzi, którzy się wychowali na przykład nad morzem albo w górach. Nie wiem, czy jako osoba z Warszawy, no z Warszawy mogę powiedzieć, ale czy z Mazowsza, nie wiem, czy mógłbym się pokusić, czy coś takiego znam i czy ty mi możesz powiedzieć, czy w jaki sposób ciebie kształtowało twoje otoczenie albo jakieś ważne dla ciebie miejscówki stamtąd?
1: No kurczę, na pewno, wiesz, w Zagnańsku życie wyszło na ląd. To jest, wiesz, słynny tetrapod. Pierwszy jaszczur, który wyszedł z wody. Są tam, wiesz, odciski, ślady.
0: Gdzieś ale czekaj, pierwszy, chcesz powiedzieć, że życie powstało w
1: życie
0: Zagnańsku.
1: Powstało
0: i są na to dowody? To nie wiedziałem.
1: Naprawdę.
0: Czyli jakaś kolebka życia, to jest
1: totalnie,
0: bardzo ważne miejsce.
1: No właśnie, więc to jest, wiesz, wszystko
0: ja
1: po prostu jest...
0: Ja moją ignorancję.
1: No, proszę bardzo, wiesz, kurczę, dom Bartek, najstarszy.
0: No, dom Bartek jakoś, oczywiście.
1: No, że jakoś... na pewno mi dużo dało to po prostu wychowywanie się jakoś gdzieś na drzewach, jakoś, wiesz, wśród koni, kóz, królików, że jakaś taka totalna sielanka, jakoś taki open world totalny, po prostu wsianie, gdzieś tam budowanie baz, jakoś taka, wiesz, najbardziej pamiętam, największe moje marzenie z dzieciństwa to było, żeby mama pozwoliła mi swobodnie jeździć na rowerze, że, wiesz, bez ograniczeń, gdzie ten, tylko mogę jechać wszędzie, gdzie chcę i w końcu dostałem ten rower i naprawdę po prostu już setki kilometrów przejeżdżone, więc na pewno to takie też jakieś takie, nazwijmy to brzydko ładnie, ale że takie awansowanie, że byłem na początku w Zagnańsku, wymasterowałem ten Zagnańsk, po prostu, wiesz, wchłonąłem z tego Zagnańska wszystko, co najlepsze i uznałem, że jakby pora opuścić to gniazdo, no, ale też chwila, że był w Zagnańsku, było gimnazjum, podstawówka, potem Kielce, liceum słowacki, potem Kraków właśnie, wiedza o teatrze i potem Warszawa, co nie? Że to jakby tak schodek po schodku. Kiedyś zagram w Spodku, no.
0: Ale ciekawe, bo to bardzo się, ten temat przestrzeni, mam wrażenie, jest dla ciebie ważny, nie? Bo opowiadasz o wychowaniu w sensie przestrzeni, takiej kontaktu z naturą. Mówimy o przestrzeni tutaj chociażby przy Harmidrze, potem nagrywasz płytę Pudło, która też jest bardzo mocno związana z przestrzenią, w tym przypadku ograniczoną, a potem nagle ta trawa z kolei mi się kojarzy z przestrzenią otwartą, wolną i też jakąś taką wyjściem z tego pudła, nie? Więc mi się wydaje, że ten temat przestrzeni, który no, też mi się nie kłóci z twoją działalnością filmową, myśleniem, kompozycją, jakby patrzeniem przez kamerę na przestrzeń, nie? Że jakoś to jest słowo chyba, które się jakoś w różnych odcieniach w twojej twórczości przewija. Też scena teatralna to też jest przestrzeń, teatr w dużej mierze to jest ogarnianie przestrzeni, nie? W muzyce też mamy przestrzeń oczywiście, ale że w ogóle to jest, to chyba jest słowo, którego bym użył do tego, co jest charakterystyczne w twojej twórczości, w jaki sposób ta muzyka działa, że ona jest też przestrzenna, nie? I że to wszystko, co robisz, jest przestrzenne. Myślę, że to nie jest takie głupie.
1: Tak,
0: może jak tego odsłucham, stwierdzę, że to bzdura, ale na razie puśćmy utwór i pomyślmy, czy to miało sens.
1: Pomyślmy.

0: Powiedz, Kacper, ponieważ ty wybrałeś ten utwór. Dlaczego wybrałeś ten utwór akurat? I to wybrałeś dosyć szybko, jak cię zapytałem, co puścić.
1: Tak, bardzo szybko. Muszę się przyznać, bardzo mi zgubił, ale nawet właśnie nie pamiętam, jaką nazwę nosi ten utwór.
0: Już ci mówię, nosi nazwę Turned Skyward. Wykonawcy Flock, Bex, Birch, Danalog, Al McSween, Sarathy, Korwar, Tamar, Osborne.
1: W takim razie pozdrawiamy.
0: Nie znam żadnego z tych wykonawców, także dziękuję, bo coś nowego poznałem.
1: Wiesz, to często mi jakoś z tą muzyką mam tak, że wydaje mi się, że muzyka to też jest jakoś taka jedno z potrzeb kontroli przez człowieka, że puszczamy sobie taką muzykę, w jakiej chcemy znaleźć się przestrzeni, jakiej chcemy jakby odczuć emocji, gdzie chcemy, żeby nas to zaprowadziło. Bardzo często trzymam się, nie zawsze sprawdzam, różne mam etapy w swoim życiu, albo trzymam się bardzo jakichś takich albumów, które jakoś wprawiają mnie w tą emocję, w której chcę się znaleźć, albo puszczam sobie świetną zakładkę Odkryj w tym tygodniu, gdzieś tam na podstawie moich utworów jest to tam jakoś dobierana playlista, no i poznaję sobie właśnie różne takie meandry. I taka muzyka, mogę to na przykład nazwać trochę muzyką może taką laminalną, taką po prostu właśnie niekonkretną, bardzo często rozlaną. Może ta akurat jest jakby określona w takcie, ale bardzo często właśnie nie lubię się jakoś określać w takcie. Lubię, jak to jest jakieś takie rozmyte, pływające, bo wydaje mi się, że to jest jakoś tak w opozycji do tego słowa, które jest bardzo konkretne. Zazdrościłem, kurczę, tak zazdroszczę muzykom, którzy po prostu mogą sobie porozmawiać instrumentem i żaden ten dźwięk jakby może być interpretowany na tyle różnych sposobów, a słowo, kurczę, kotlet zawsze będzie
0: ale
1: kotletem.
0: Ale wejdę ci w słowo właśnie, bo mam wrażenie, że jesteś trochę rozpięty, bo mówisz tutaj o muzyce, która przede wszystkim dla ciebie musi wprowadzić cię w jakiś stan, emocje, że zazdrościsz, jak nie ma słów. To samo mówiłeś przy okazji zdjęć filmowych, że te nowinki techniczne cię mnie interesują od jakiejś emocji, która jest przed ekranem, nie? Że mówisz o jakiejś takiej potrzebie silnej organiczności, ale jednocześnie jesteś twórcą bardzo świadomym i bardzo też konceptualizującym, no bo właśnie całe, wiesz, to co mówiliśmy o pudle, o tej spójności i też jak się słuchano, to te teksty, chociaż ostatnio w singlu twoim Trawa mało było słów właśnie, ale że czasami też, no to są takie teksty, trochę strumień świadomości, ale trochę też koncepty, takie bardzo zaplątane też mocno, nie? Więc, ale może to jest jakby właśnie wartością, że trochę tak między tymi światami przeskakujesz, tymi światami, nie wiem, kontroli, rozkminy, przekminy, treści, konceptu, a tym, żeby to było zupełnie wolne, nie? Jakieś takie puszczone.
1: No to tak, kurczę, cały czas staram się opanować jakby to słowo. To słowo też mnie bardzo interesuje, jakby ostatnio jakoś tak bardzo mi się, kurczę, rozczłonował w ogóle świat, zacząłem się zastanawiać jakby, co w ogóle ludzi kręci, dlaczego ktoś jakby chce słuchać tej muzyki, co go popycha jakie słowo z jaką nutą po prostu działa.
0: A co ciebie popycha, co ty lubisz słuchać, no bo właśnie posłuchaliśmy utworu, który ty wybrałeś, czy ty w ogóle jesteś gościem, który dużo słucha?
1: Tak, myślę, że dużo słucham, ale jak słucham za dużo, to staram się to zauważyć i lubię, i wtedy pielęgnuję ciszę. Żeby zawsze jakoś w granicach złotego środka funkcjonować.
0: A jeśli chodzi o inne formy sztuki, w sensie czytasz książki, chodzisz do teatru, oglądasz filmy?
1: Teraz, no właśnie, kurczę, muszę to znowu wrócić do pielęgnowania tego, bo trochę uciekłem teraz w procesie twórczym, jakoś bardzo...
0: Czyli choroba artysty, który nie ma czasu na inne dzieła, bo siedzi
1: w swoich? No właśnie, może teraz właśnie, szczególnie w okresie twórczym, co nie? Bo jest po prostu moment, kiedy wyrzucam z siebie, a jest moment, kiedy jakby nasiąkam, co nie? Więc myślę, że to przyjdzie, ale uwielbiam teatr, chociaż w warszawskich teatrach akurat rzadko bywam, no ale kino oczywiście...
0: A jaki masz taki film z głowy? Nie przerażaj się, że to musi być jakieś takie bardzo ostateczne, ale film taki, który cię wpada, ważny film teraz? Do twojego życia, tak w tym momencie przed oczami, to co to by było?
1: Naprawdę, jak kurczę miałbym powiedzieć, to teraz mi się pojawia 12 prac Asterixa.
0: O!
1: Proszę bardzo.
0: Bardzo ciekawy wybór.
1: Świetny, kurczę, film, naprawdę. Akurat oglądałem wczoraj wieczorem, chciałem sobie odświeżyć. No, uwielbiam, kurczę, ten film, żart, który jest użyty, zabiegi niektóre, po prostu wizualne. Zawsze, też wczoraj byłem akurat dlatego mi się przypomniało, bo wczoraj byłem, musiałem sobie wyrobić nowy dowód i byłem w urzędzie. No i zawsze mi się przypomina, nie wiem, czy widziałeś 12 prac Asterixa, ale tam jest taka scena właśnie, że jedną z 12 prac Asterixa jest właśnie pójście do urzędu i Asterix chodzi od okienka do okienka i w każdym okienku, no tutaj trzecie piętro do końca korytarza po prawo. To, żeby pójść tutaj, to musi pan mieć ten niebieski kwitek tutaj na samą górę, to proszę wejść. Tak, i po prostu siur, wiesz.
0: No ale, właśnie, ale to w sumie, no tak, no bo w tej twojej muzyce element, o którym nie mówiliśmy, jest też humor. To znaczy ten humor jest taki, bo taka twoja muzyka może być dziwna, taka wkręcająca, transowa, trochę taka mistyczna czasami, ale też potrafi się pojawić żart taki zupełnie znienacka, nie? Co też się łączy z tym chyba teatrem, w którym to też dużo wolno, nie? I te tony mogą się bardzo szybko zmieniać, niczym w maskach wesołej i smutnej, nie? W komedii i w tragedii. To chyba też lubisz łączyć.
1: Zdecydowanie jakby ten absurd jest, absurd właśnie, uwielbiam absurd, jest to dla mnie coś, co jakby są pewne takie jakieś oczywistości, w których poruszamy się jakby w codziennym świecie, że odejście jakby, ten pułap absurdu jakoś wprowadza nam jakąś taką nową płaszczyznę, w której gdzieś tam no jest to jakby jakieś takie, wszystko nabiera jakiegoś takiego nowego znaczenia, nie wiem.
0: No to chyba, bo chciałem zakończyć nasze spotkanie puszczeniem twojego utworu, to myślę, że ten utwór wpisuje się w to, o czym mówimy.
1: Myślę, że tak.
0: I że jest w nim też obecny, bo jest w nim obecny i humor, i teatr, i słowo, i głos jako instrument, więc...
1: Wszystko działa.
0: Niech państwo sprawdzą, chodzi mi o utwór Kalmary. Dziękuję ci, Kacper, bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Za udział w audycji i słyszę się z państwem pewnie po przerwie wakacyjnej. Trzymajcie się ciepło, również w upały, to była Sztuka dla Sztuki.
1: Pozdrawiamy.

To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było głupie, mogę

Y'all know? Super the God. Yeah. Yeah.

I wanna know, can you feel it? Tu Jan, Sunday Soul Seller, wasza tygodniowa dawka Vintage Soul, nie mówię, że Soul, bo na kampusie oczywiście macie What's Funk, macie Soul Park, jest dużo dobrej muzyki, ale tutaj wchodzimy trochę w historię. Soul z 60-tych, 70-tych, z 50-tych czasami. Ja wierzę, że to taki złoty okres afroamerykańskiej muzyki. Mamy trochę, mieszamy style w dzisiejszym programie, ale to po kolei. Teraz wam zagram taki soul z początek 70. Usłyszycie pana Carl Hall, potem będzie Brenton Wood i potem będzie sama Królowa.

Baby, baby, hold on. To była Królowa Aretha, Królowa Soul, the Queen of Soul. No, jak, nie wiem, czy to tak pisze na jej nagróbku, ale jak się zadaje pytanie ludziom, kto uważa, czy królowe muzyki są, to większość powie, że Aretha Franklin, wielka artysta, Królowa Aretha, że ona jest często usłyszana na Sunday Soul Cellar, ale jeżeli, no jak to powiedzieć, że jeżeli sprawdzaliście dzisiaj internet i wasze media socjalne, zobaczycie, że jest nowy epizod Funkologii, to jest podcast, który robię z Kubą i teraz w tym odcinku, odcinek numer 70, to nieźle już 70, ponad 70 godzin, no wiele więcej niż godzin kontentu, to czujemy się całkiem dumni siebie i jest pani Gladys Knight. Gladys Knight, no to graliśmy królowe, a co można, jak można nazwać Gladys Knight? Przecież tak dłuższą karierę nawet ma niż Aretha. Też ogromny sukces. No to my nazwaliśmy, nie nazwaliśmy, ona już się nazywała. Ona właśnie jest cesarzowa muzyki soul. Wielka Gladys Knight. Nie będę za dużo o niej mówił teraz, bo przecież macie cały podcast i tam opowiadamy jej historię. Fakt, że ona jeszcze żyje, fakt, że jest jeszcze aktywna, fakt, że no jest piękna, pięknie śpiewa. No to ja myślę, że odpowiednio w tym tygodniu z wam zagram trochę Gladys Knight i gram z takiego okresu, o czym mówimy na podcaście, że Gladys chodzi od wytwórni Motown. Tam spędziła 7 lat. Trochę tam była sfrustrowana, bo uważała, że nie dawali jej najlepsze piosenki. Ale tak ironicznie, jak oni już wiedzieli, 7 lat, bo taki kontrakt mieli, odejdziemy, znajdziemy sobie nową wytwórnię, że pod koniec zaczęła robić naprawdę fajne piosenki. Jej ostatnia płyta dla Motown była jej największym hitem, Neither One of Us, ale to nie zagram. To nie jest mój faworyt, ale tak tuż przy ostatnie 2 lata to ludzie zaczęli naprawdę zwracać uwagi na jakie fajne piosenki Gladys śpiewała i właśnie chcę zagrać wam dwa moje faworyty. Jedna jest If I Were Your Woman i potem taki osobisty, o którym nawet mówię w podcaście, Make Me The Woman You Go Home To. Fajna piosenka, ale potem na samym końcu Gladys i The Pips dają takiego czadu i naprawdę, że cesarzowa to jest chyba odpowiedni tytuł. Gladys Knight and The Pips.

baczność dla cesarzyni muzyki soul, Gladys Knight and the Pips, jeden z moich właśnie, tyle nagrała różnych piosenek, a to była akurat jeden z moich faworyt. W 73 artysta Terry Collier, nie wiem jak najlepiej go wymówić, nawet po angielsku, to wydał album The Folk Soul. To znaczy, że no różne typy muzyki soul jest, a Terry Collier raczej taki, co trochę jak Bill Withers, że lubiał siedzieć z gitarą, trochę opowiadać. Fenomenalny artysta, Ordinary Guy, może słyszeliście, nawet to słyszałem na imprezach w Warszawie, jest jego największy hit, ale taki trochę inny soul man, i tutaj właśnie usiadł w studiu Chess w Chicago, zaśpiewał tą piosenkę, ale tym razem miał jakby całą orkiestrę za sobą, i piosenka jest fenomenalna, ona się nazywa You're Gonna Miss Your Candyman, i ta piosenka ma 7 minut, uprzedzam.

Wow, intense, intense. Terry Collier, you're going to miss your Candyman. Jak następne płyty będą grali, to ja wlepię playlistę całą dzisiejszego programu, bo na pewno będziecie chcieli posłuchać do tych niektórych tych piosenek jeszcze raz. Teraz mamy tygodniowe, regularnie to robimy, jubilaci. Parę słów o każdym. To parę słów o pierwszych dwóch i potem o ostatnim na koniec powiem. Pierw Homer Banks. Homer Banks to był raczej większość kariery, pisał piosenki dla innych. W Memphis, dla Stax Records, dla The Staple Singers, dla The Soul Children. Dla prawie dla wszystkich. Był kolegą Isaac Hayes'a i tam raczej nie występował za dużo przed mikrofonem. Ale zanim, jak na samym początku Stax Records, już dawno nie żyje Homer, ale to on nagrał 3 single, takiej dla przypadkowej takiej małej wytwórni i każda jedna z tych singli się znalazła jako klubowy faworyt w Wielkiej Brytanii. Usłyszycie 60 Minutes of Your Love, 60, to jest tylko co on chce od dziewczyny, nie chce nic więcej, tylko chce 60 minut miłości z nią. To kiedyś trochę bezpośredni, ale fajna piosenka Homer Banksa. I potem Buddy Guy. Buddy Guy miał 30 lipca 90 urodziny. Wielki Chicago blues guy. I tutaj usłyszycie, to musimy go pamiętać. 90 lat to super wynik. She Suits Me to a T. I potem będzie jeszcze jedna piosenka, o której opowiem wam po tych.

Since I Lost You, Baby, The Monitors, 66. I mówiłem, że to do czynienia z jubilatem zeszłego tygodnia i to był Harvey Fuqua. Fuqua, ale jest jakiś znany producent czy aktor Fuqua. Może, jakoż to był jego ojciec i Harvey był raczej menadżerem, poszukiwać talentu, ale też pisał piosenki i właśnie on napisał tą piosenkę Since I Lost You razem z innymi w studiu Motown i to też w 60 roku pokazuje, ile po prostu bogactw, to chyba tyle hitów było z Motown i ta płyta była w ogóle zapomniana, ale piosenka i śpiewanie są cudne i właśnie Harvey to napisał. Grupa The Monitors, to oni są daleko na dole na liście, no to Harvey Fuqua i no przechodzimy do słowa tygodnia, bo czasami mamy taki feature w Sunday Soul Cellar. I tak sobie pomyślałem, jest tyle pięknych piosenek o tym bardzo smutnym stanie, ale ze smutnych staniów czasami piękne melodie wychodzą. I właśnie ta ostatnia piosenka, Since I Lost You Girl, od czasu ty odeszłaś ode mnie dziewczyna i facet tak melodyjnie śpiewa, ale z tą nutkiem smutku w głosie i to słowo jest heartaches. No wszyscy wiemy i wszyscy chyba przeżyliśmy złamane serce w życiu, ale heartache to chyba nie ma po polsku. Bolące serce, o dziewczyna mi zostało, ale moje serce boli, czy się tak mówi? Może się mówi, ale sprawdziłem oczywiście to w Google, a w Google tu myślisz, że strapienie. No rozumiem, że to może być strapienie, bo dziewczyna cię zostawiła, czy facet itd., ale stricto tu pisze strapienie to stan psychiczny oznaczony jako głęboki smutek, zmartwienie oraz niepokój wywołany trudną sytuację. No to nie musi być koniecznie jakaś romantyczna sytuacja, może był ktoś, kota ci przyjechał, czy nie wiem, babcia zmarła, czy takie rzeczy. No to nie jest dokładnie to samo i dlaczego o tym gadam? Bo to słowo heartache bardzo fajnie się jakoś nadaje do piosenek. Dodaje ten nutek smutek, jakoś nie się rymuje, ale jest tyle fajnych piosenek z tym słowem po angielsku. I właśnie do czego to prowadzi? Zagram wam trzy takie fajne piosenki. Pierwsza z tej pięknej wyspy Jamajka, The Clarendonians, tak się nazywają, bo pochodzili z gminy Clarendon, takie angielskie imię. Lonely Heartaches, potem będzie Dionne Warwick i potem Baby Washington. Mamy Lonely Heartaches. In between the heartaches, that's how heartaches are made. Same strapienia, ale romantyczne.

Heartaches are made, baby Washington. That's how heartaches are made. Nowidzicie to słowo heartaches. Jest trochę inne od tego strapienia i się nadaje do pięknych piosenek. Burt Bacharach, Hal David, kto tam napisał tamte. I ten właśnie te głosy tych śpiewających Jamajczyków też mnie bardzo wzruszyły. Kochani, już mamy taką sytuację, że tylko jedna piosenka nam została. Dziękuję wszyscy, co dzisiaj słuchali. Postaram się nagrać ten program. Jeżeli mi się nie uda, to zrobię to w przyszłym tygodniu. Wam obiecuję. Pamiętajcie o mediach socjalnych. Czasami tam trochę lajków brakuje. Facebook, Jan Laskowski, Sunday Salt Cellar. I co tam jeszcze? Instagram. Nie wiem, wszystko trochę mi męczy, ale trzeba to robić. Jesteśmy teraz w XXI wieku. Anyway, trzeba to robić. I właśnie wracając do tych heartache'ów, tych strapieniów romantycznych, no tyle się nasłuchałem piosenek, żeby wybrać na dzisiejszy program, że tak sobie pomyślałem, no wezmę kartkę papieru i napiszę sobie, ile razy w moim życiu. No ja już mam swoje lata, no to wy młodsi jeszcze, no jeszcze mam nadzieję, że nie dojdziecie do takiej sytuacji, ile razy miałem heartache, strapienie romantyczne w swoim życiu. I tam pisałem na kartce i wyszło na to, że w moim życiu już miałem 9. I akurat jest piosenka Heartache Number 9, właśnie ktoś inny, który przeżył tyle sam heartache'ów, co ja, ale nie trzeba to zawsze robić melodijnie w takiej smutnej piosence. Też może czasami potańczyć do tego. I mam nadzieję, że wszyscy na samy koniec tego programu nie zasmuciliście się i potańczycie razem ze mną i spotkamy się za tydzień. Do widzenia!

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tutaj Tymek Bryndal.
0: I Rafał Bryndal.
1: I audycja imię ojca i syna.
0: Polega ona na tym, że raz ojciec, a raz syn wybiera to, co mu się podoba i co go zachwyciło w tygodniu, który właśnie minął. Ty chciałeś załatwić na początek nasz kącik brazylijski, z tego co słyszałem teraz.
1: Zgadza się. Dzisiaj to będzie oktagon. Coś czuję, bo mam sporo. Taki miałem tydzień. Bardzo brazylijski.
0: Tak, te temperatury, które się zbliżają i które teraz. To Brazylia jak najbardziej.
1: I kącik pogodowy również.
0: Załatwiony. Ale to powiedz, jak się nazywał artysta, bo to też jest jeden z moich ulubieńców.
1: Artur Verocai z utworem Prezente Grego. I Artur Verocai, jeżeli mnie nie myli pamięć, już niedługo w naszym kraju będzie.
0: Wow! A wiesz, że on skończył inżynierię lądową?
1: Wow!
0: I jeszcze, ale nie, to człowiek, który wyprzedził epokę, bo jego solowa płyta pierwsza na tyle się nie sprzedała, ani też nie zrobiła furory, że on postanowił tylko robić reklamę i po latach, nie? Ludzie zaczęli słuchać.
1: Mm-hmm. Wow!
0: Wow, Artur Verocai.
1: Tak jest. To na początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Rede Campus. A co ty nam przygotowałeś?
0: A ja przygotowałem coś, co jakoś się wiąże z twoim utworem.
1: Wow!
0: Zrób jeszcze meksykańską falę. Po prostu Leroy Hudson to człowiek też, który według mnie zasłużył na większą popularność i uznanie, ponieważ jeden z czołowych muzyków amerykańskich, funkowo-soulowych, studiował stomatologię, wyobraź sobie, i rzucił stomatologię na rzecz muzyki. Kumplował się z Donny Hathawayem, który też studiował stomatologię. A ja chciałem studiować, trzy razy zdawałem na medycynę.
1: Jak doktor Albon.
0: Mhm. No
1: i
0: dobra.
1: I trzy razy i co?
0: No i co? No i jestem tutaj z tobą.
1: Okej.
0: Okay. Czyli nie jestem stomatologiem.
1: Do trzech razy nie sztuka.
0: Pięknie to powiedziałeś. To kolejny kącik naszych aforyzmów.
1: I think I'm falling in love with Leroy Hudson. Tak? No, właśnie teraz.
0: Mhm.

0: Leroy Hudson.
1: Leroy Hudson to taka dobra melodia, dobry utwór dla tych, którzy powracają z sierpniowej wyprawy poza miasto.
0: Ty to zawsze tych kierowców tak tutaj próbujesz.
1: Tak, no bo taki numer pogodny, nie, można się wyluzować i wpaść, nie denerwować i nie myśleć o tym, co będzie.
0: No, skupienie na drodze chyba istotne jest.
1: Skupienie na drodze. Skupienie w ogóle jest istotne. U nas też skupienie polegające na tym, że trzeba tutaj ten, operować tymi pokrętłami, które...
0: zjeżdżają na pobocza. No, ciekawe. A tutaj tak, w naszym kokpicie, oczywiście, że tak. No. Tak. To dokąd... A, teraz ja wybieram. To ja takiego gościa znalazłem. Niko Małskowicz się nazywa. Mimo jakichś takich, można by zgadywać skąd, ale nie zgadniesz, bo z Amsterdamu, ale z Amsterdamu to już był zespół, który też nie kojarzy się z Amsterdamem, czyli Altingen. Który
1: tak,
0: złożony z grający muzykę bliżej tureckiej niż holenderskiej typowo. I Niko Muskowicz tam gra na bębnach. Jeżeli dobrze rozumiem to, co wyczytałem z artykułu na Radio France, to jest ten sam typ. Mhm. Aczkolwiek jak zawsze, jak wszyscy, mogę się mylić.
1: Ale to nie ma nic... Nie ma nic wspólnego z depresją, tak? Bo to Holandia kojarzy się tak, że... z wiatrakami, z tulipanami i z depresją.
0: Jak się postarasz, to wszystko ma związek z depresją. Mhm.
1: Ale ja dzisiaj nie mam nic. Ja jestem w czasach i depresja jest daleka od tego, co czuję.
0: Dobrze, to A Big Brain, tak się nazywa utwór.
1: Dobra.
0: Big Brain, Niko Muskowicz. Muskowicz. Which.

0: Niko Małskowicz to i takie, Big Brain.
1: O, to dla tych, co płyną jednostkami pływającymi. Uwaga, uwaga. Na fali
0: ci, co notują cotygodniowe wynurzenia Rafała Bryndala.
1: Na fali sentymentu wracają do Warszawy albo do innych miast po tym, jak się na przykład nurzali w piasku czy w wodzie.
0: Lecisz, no leć ojcze.
1: Lecę do Los Angeles.
0: A, ale to zanim ty polecisz do Los Angeles, to ja pozdrawiam osoby, które na nas trafiły na żywo. Można tak zrobić. Można też nas trafić online, gdzie cała kolekcja naszych dotychczasowych podcastów, których podcast audycji, których jest na liczniku, ile nam wybiło dzisiaj? 41 jest dzisiaj.
1: A ja pozdrawiam tych, którzy z premedytacją słuchają albo z obowiązku.
0: Są teraz przy radio odbiornikach, dokładnie. Tak. Pozdrawiamy.
1: Słuchają, co oni tam gadają. A dlatego lecę do Los Angeles, bo jest niejaki Silas Short. On jest niby z Chicago.
0: Nauczaj.
1: Porzucił Chicago, ale jakby wiedział, że Lewandowski tam będzie grał, to chyba pewno by nie wyjechał z tego Chicago.
0: Nie no.
1: Specyficzna postać w świecie muzycznym, ponieważ on jako młody chłopak rozwoził pizzę i zmiażdżył sobie kość w dłoni.
0: To, ale to pizzą, co?
1: No nie wiadomo jak, tylko jest opowiedziane, że jak rozwoził pizzę. Może ona taka twarda była. Ale nie śmiejmy się z tego. On stworzył liquid style, czyli taki styl grania na gitarze specyficzny. I jest bardzo urokliwy ten styl i mnie urzekło to, gdy słuchałem, przygotowując audycję, Imię Ojca i Syna.
0: Dobrze, to który utwór od Silasa?
1: L-Train.
0: L-Train i Silas Short.
1: Proszę posłuchać.
0: Proszę bardzo.

0: No, jak?
1: Takie no kurczę, fajne.
0: Na L-Trail, to dla tych, co pociągiem.
1: No to też,
0: i muszą poprawić sobie przedziałek.
1: To wow, ja wychodzę, już nie mam nic do powiedzenia. Wow. Ale tam, ale wrzuciłeś. A właśnie, miałem wziąć krzyżówki w przekroju a propos gierek słownych. Ale ostatnio zacząłem i niestety ci, którzy się to zabrali też po latach, to zdradzę jeden piękny, który mnie urzekł. Dokąd wraca pies, który jeździł koleją?
0: Nie pamiętam.
1: Do biblioteki.
0: Piękne.
1: Piękne. Piękne, piękne, piękne.
0: Teraz słyszę ten śmiech ludzi, którzy słuchają audycję.
1: Polecamy krzyżówki, te właśnie, ale teraz wracamy na ziemię i wracamy do Los Angeles. Jak rzuciłeś Los Angeles,
0: no to nie wracamy, tylko siedzimy ciągle w Los Angeles.
1: To nigdzie koleją nie wracamy jak ten pies, tylko siedzimy tam ciągle. A to ciekawe, bo ja w ogóle mam lato, w końcu się wziąłem, wiesz, mam od jakiegoś czasu na półce i wziąłem się i pożeram z pasjami, bo tutaj chciałem kącik czytelniczy załatwić. Przy tej okazji pięknej. Raymond Chandler.
0: Wow.
1: I Philip Marlowe po prostu. Cudownie. To się wspaniale połyka, tą literaturę. Bardzo też polecamy chyba. Znak tak. Jakości ojca
0: i teraz ja mam powiedzieć, co...
1: Co ty czytasz?
0: Ostatnio czytałem.
1: No, co ty ostatnio czytałeś?
0: Dawid Szala i Ciało. Węgier. Znakomita rzecz.
1: Znakomita? Pożyczysz?
0: Ania czytała, bo znakomita, powiedziała, że świetna i ja też czytałem i świetna.
1: No to...
0: Booker w zeszłym roku.
1: To coś znaczy. O czymś to świadczy. To w takim razie...
0: Jak ty to spuentujesz muzycznie?
1: Propozycją muzyczną Booker sprzed X lat, czyli The Sellout, pamiętasz taką książkę cudowną? Co się dzieje w Compton? Freddie Gibbs i Alchemist i utwór Feeling.
0: Jak ty to powiedziałeś, w każdym radiu by cię pragnęli.
1: Mówisz? Może się.
0: Akademickim jak Radio Campus.
1: To imię ojca i syna na antenie The Campus. Dokładnie, słuchacie, w tej chwili do... No jeszcze nie ma co mówić o godzinie, bo dopiero co. No, to może polecimy. Z numerem. Freddie Gibbs i Alchemist.

0: きがい、それは存在の理由、自分の好きなこと、得意なこと。
1: Dokładnie tak. Fred Gibbs i Alchemist, że tak teraz radio, bo tutaj zaśpiewam.
2: Bardzo fajne. Bardzo tu mnie rozruszyło. Tak,
1: tak,
2: jestem w ogóle w dobrym to nastroju.
1: Dobra forma, tak, widzę.
2: W dobrym nastroju.
1: Witamina
2: nie
1: D
2: myślę
1: przyjęta.
2: O Q-Day.
1: Mówimy naraz zawsze.
2: Wiesz, co to jest Q-Day?
1: Q-Day?
2: Tak, Q-Day. Q-Day to ci...
1: Dzień Królowej?
2: Nie, Q-Day to według tych...
1: Dzień Podpowiedzi?
2: Maniaków...
1: Dzień Kolejki?
2: Maniaków takich komputerowych.
1: Dzień Sobonda?
2: To się Q-Day to jest moment, w którym szyfrowanie leżące u podstaw większości aktywności naszych na online nie będzie już bezpieczne. I potem już tylko szyfrowanie postkwantowe.
1: Jeszcze raz.
2: Q-Day to ten moment, kiedy szyfrowanie, tak jak się szyfruje, że wszystkie apki te, nie będzie już bezpieczne. I to będzie wtedy trzeba użyć postkwantowego. Nie rozumiem tego.
1: Ale czekamy na to.
2: Ale czekamy. No okay. Tak kiedyś, jak była ta
1: to tak
2: pluskwa milenijna, jak wszyscy czekali. Ale wyobraź sobie, że taki moment.
1: I to nastąpi. Mhm. I co wtedy będzie?
2: No wszyscy jestem się pogubią.
1: Jestem ciekaw, do czego zmierzasz tak strasznie. Co chcesz teraz puścić? Jak ty podprowadzasz ten kolejny utwór? Jak się ma Q-Day, jakaś, rozumiem, apokalipsa, tak? Do utworu, który ma tytuł...
2: I remember.
1: Okej. Butcher Brown.
2: I remember Butcher Brown. I remember lepsze takie czasy, że nie trzeba było szyfrowania. O to chodzi. A poza tym to jest imię ojca i syna. A w tym utworze też jako, tak jak się mówi, towarzysząca osoba, czyli featuring, tak?
1: Tak. W towarzystwie doborowym.
2: Yaya Bey. Wiesz,
1: tak,
2: kto to jest?
1: Wiem.
2: Córka Grand Daddy'ego.
1: Okej.
2: Okay. No, a tu my sen, a tam córka, no.
1: To już wiem, po co ci ten notes. Co tydzień, ja bym tego nie zapamiętał.
2: Ja kiedyś to wydam.
1: Tej zmyślnej tutaj, wow.
2: Dawaj tego Butchera Browna.
1: Ja muszę chyba jakoś, nie wiem, ja to wszystko lecę z głowy, ale chyba też, słuchaj sobie, muszę pójść jakiś kajecik i sobie... Dobra, zaraz coś wymyślę przy kolejnym wejściu. Też jakiś taki enigmatyczny, zamalowany Butcher Brown, zależy. Właśnie, Butcher czy Butcher?
2: Jeff Butcher był nasz przyjaciel.
1: Butcher. Jeff Butcher.
2: Butcher.
1: Butcher. Butcher Brown. Pamiętamy Jeffa Butchera.
2: Remember.
1: To jest kolejny element, tak? Remember Jeff Butcher. Butcher. I remember Yaya Bey, Butcher Brown. Brown. Ale mi się angielski tutaj z cienkości jest. Okay.

0: No świetny. Taki utwór właśnie, o którym się myśli przy okazji informatycznej zagłady, no.
1: A dla mnie wakacyjny, bo przypominam, słuchajcie wakacyjnego programu Imię D, imię ojca i syna. Wakacyjny się niczym nie różni od niewakacyjnego, tak?
0: Niestety, jesteśmy ciągle w pracy, tak? To można myśli?
1: Tak, że moglibyśmy sobie zrobić wolne, ale... Nie, bo słuchacze nas prosili, żebyśmy sobie nie robili.
2: Tak? Petycje pisali, wysyłali SMS-y. Ja nic nie słyszałem.
1: Demonstracje przed kampusem było. Nie idźcie na urlop. Grajcie dalej.
0: Świetnie. No to kontynuując ten jakże wesoły wakacyjny okres w robocie, proponuję taki utwór, słuchaj, trafiłem ostatnio, internet twierdzi, że to utwór kultowy. To już coś znaczy.
1: Jak już internet tak twierdzi,
0: chyba tak
1: to...
0: trzeba jeszcze... że to utwór kultowy, słuchaj.
1: Jak już internet tak twierdził.
0: Włos neapolitański.
1: Jak już internet. Wiesz, co powiedział Musk, że za 5 lat inteligencja sztuczna przewyższy inteligencję ludzką, a za 10 lat robotyzacja spowoduje, że pieniądze przestaną się liczyć.

0: Tak powiedział w Economist.
1: Widzę, że ty na tej plaży nadrobiłeś prasę całą, tak?
0: Tak, tak.
1: A długo byłeś? Bo ja z kolei nigdzie nie wjechałem.
0: 10 dni, dobra.
1: Tak? No, i co? Nie, no powiedz mi jeszcze, jak było. To plaża nie. Fajnie, kąpałeś się w morzu?
0: Tak, ale to może później powiem.
1: Dobrze.
0: I co?
1: No tak mnie wybiłeś tutaj z mojego rytmu. Przepraszam. Tym Elonem Muskiem.
0: Mhm. Przepraszam.
1: To za 5 lat przewyższy, a za 5 sekund usłyszymy utwór Tonika i Dominante. To jest duet z Neapolu.
0: A ten nazwa tego to tak jest z tego co pojęcie w muzyce, tak? To tak Tonika.
1: Też tak to można rozumieć.
0: Tak? Tonika. Tak, Tonika. Nie jestem muzykiem, ale gdzieś mi się obiło uszy. Taki
1: bardzo dobrze. Tonika i Dominante z utworem Gennaro Osiux.
0: To powinieneś włoskiego się uczyć, bo ty masz dobry akcent.
1: Tak? Mhm. Może przy tym utworze się czegoś nauczę. Taki dzisiaj idzie nam bardzo wakacyjna audycja, w sumie jak co tydzień.
0: Cały rok.
1: Tonika i Dominante, Gennaro Osiux. Internet twierdzi, że to kultowy utwór neapolitańskiego disco. Ale nie było dawno disco, więc prosimy. Ja sam się zapraszam, bo ja tutaj odpalam maszynę. O.

0: Poczułem.
1: No i to taki...
0: Grazie mille.
1: Neapolitano disco.
0: Fajne. Te Włochy są tam, dobra kawa. I wszystko te Włochy.
1: Wszystko tam.
0: Dobre jest. A ja nie byłem, ja byłem, byliśmy z Anią w tym, w Dębkach nad morzem. I proszę bardzo, teraz kolejny punkt naszego programu.
1: Co to za okazja? Co? Stary był na wakacji.
0: I przywiózł synkowi prezent, breloczek.
1: O, wow.
0: Proszę bardzo, wow. Unikalny breloczek, wow. Do kluczy.
1: Wow, no na breloczku napis.
2: Na breloczku napis. Super syn.
1: Czy masz też odpowiedni super ojciec? Czy muszę teraz pojechać do Dębek?
0: Tak, tam było. Nie. Będę ci oczekiwał jakieś... Oj, masz okulary. Przeciwsłone.
1: Wow, neonowa tutaj obwolu... No, słuchaj, niesamowicie. Dziękuję.
0: To kolejny punkt naszego programu, bo to jest, robimy sobie prezenty. Oczekuję, że w kolejnym kolejnej audycji ja dostanę coś.
1: Aha, dobrze. Czyli to nie jest tak, kolej, że mi dajesz... Tak? że nie tak, że bezinteresownie?
0: Nie, no, daję ci, ponieważ mamy audycję, fajnie tak zrobić to tam.
1: Okej. To się nagrało, na szczęście. Bardzo dziękuję, kochany. Bardzo,
0: jako ilustrację muzyczną proponuję Fatboy Sheriff.
1: Fatboy Sheriff i Child Actor.
0: Ale bardzo ujęło mnie to, że on współpracował, ten raper z New Jersey, z Moore Mother i z Billy Woodsem, dlatego zwrócił moją uwagę.
1: Okej. Bardzo dziękuję za piękny brelok i okulary też piękne.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
3: My mama told me I was crazy. The system told me I was crazy.

0: jak w tych okularach?
1: Nieźle, nic nie widzę, bo mam dioptrię, ale to nie, no.
0: A słuchacze napisali, że we are crazy.
1: Szybkie są.
0: Szybkie co? A myślałem, że teraz słuchacze są szybkie.
1: No niezły tutaj kaliber.
0: Fajne.
1: Bardzo fajne, bardzo fajny numer.
0: W niedzielny wieczór.
1: Kimo Crystal Ball, bardzo, bardzo dobry. Ja, kurczę, właśnie tak rzuciłeś taką kulę, to ja nie wiem, czy mam jakiś kaliber, co by można by przyrównać.
0: Ale ty zawsze coś znajdziesz.
1: No w mojej tutaj podręcznej tutaj playliście mam taki w sumie, tak, no dalej celebrując brazylijski rąb z flagi, bo to już nie jeden kąt, ale mam taki Boladona. Boladona z moim jednym z ulubionych artystów z tej części świata, czyli DJ Marlboro. Tak, Favela on Blast. Ja bardzo dobry dokument, bardzo polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematyką, historią funku brazylijskiego, ale tego funku znanego z Favel, to bardzo polecam.
0: I kolejny apel do wszystkich, którzy mają kontakt
1: z konsulatem.
0: Albo ambasadą.
1: No, dokładnie.
0: Warto zwrócić uwagę, że my,
1: na takich dwóch, to tam się,
0: którzy tutaj popularyzują kulturę brazylijską, szczególnie muzykę.
1: A jakżeż? Boladona, fit w towarzystwie DJ Batata i Tati Quebra Barraco i DJ Marlboro.
0: O, to jak poezja brzmi.
1: Tak jest.

0: wow, tak. Nie mogę się zatrzymać. Oczyma wyobraźni widziałem, jak ludzie się zatrzymują na ulicy i tańczą w rytm tej muzyki.
1: Jest, to właśnie pod te moje szybkie okulary, co mi dać w prezencie.
0: Mm-hmm. Bardzo fajny numer, brazylijski.
1: Jest.
0: I mamy po raz drugi odhaczony kącik brazylijski.
1: Który to już kącik dzisiaj, mm-hmm. A jeszcze będzie ten kącik dzisiaj.
0: What? Tak. Nie wiem, jak jeszcze kącik nie był odhaczony? No dobrze, literacki już był.
1: Pogodowy, filmowy?
0: Te aforyzmy już były chyba, czy jeszcze wszystko przed nami z aforyzmami?
1: Co z filmowego? Ja z takiej miałem przyjemność zobaczyć Ghost in the Shell z 95 roku w kinie. To było bardzo miłe.
0: A my obejrzeliśmy na Nowe Horyzonty Wolność po włosku. Też polecam.
1: O, a festiwal był. Festiwal będzie.
0: Mhm, a tutaj na VOD można obejrzeć.
1: Widzisz.
0: Dobra, to czas leci?
1: Czas leci, tak. Zbliża się godzina 9:00. To audycja Imię trochę. Ojca i Syna. Radio Campus. Godzina jest taka, że jeszcze trochę.
0: Jeszcze to jest kornet?
1: Taka trąbeluszka.
0: Mhm, trochę.
1: Taka trąbeczka.
0: Mhm, ta pani, która teraz za chwilę tutaj zaprezentuje swój utwór, Emma Jean Thackeray, kompozytorka, wokalistka. Mm-hmm. Mówią o niej muzyczna erudytka.
1: Mówią.
0: Mm-hmm. Z Leeds.
1: Okej.
0: Okay. Ona współpracuje z firmą Brownswood. No i tutaj, proszę bardzo, ten utwór bardzo mi się spodobał.
1: It's okay.
0: To jest, uwielbiam z tobą prowadzić audycję w Radiu Campus.
1: Bo jest to tytuł tego utworu. It's okay. Z gościnnym udziałem Casa Overall. To co? Prezentujemy, prezenterzy.

0: Yeah.
1: It's okay.
0: It's super okay.
1: Mm-hmm.
0: Pani super numer, świetne.
1: Emma John Thackeray.
2: Tak, tak, tak. Ja
1: wiesz, że ona fanką wielką jest Leeds United.
2: Co zrobisz?
1: No, taką poważną, nawet w telewizji występuje jako...
2: Jako fanka Leeds United? Mm-hmm,
1: tak, tak. I,
2: It's okay.
1: Lubisz Leeds United?
2: Lubię. Mają ładny ten crest, jak to mówi, logotyp, czy herb.
1: I zawsze w białych strojach występują. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, tam grał Brenner, takich koleś, i Lorimer. Ale to były lata.
2: Później, ja tylko pamiętam, Harry Kuehl tam grał.
1: O, ten z Australijczyk.
2: Tak.
1: O, za 2 tygodnie chyba.
2: No.
1: Już się zaczyna liga angielska.
2: A ty śledzisz?
1: Tak, bo ja gram w ten fantasy.
2: A. Mhm. Jak to działa, że tam typujesz i...
1: No, drużyny sobie układasz. No dobra, kończy się powoli audycja.
2: Czas się kończy. Zdążymy. To
1: no
2: ja jeszcze, słowo się rzekło, kolejny kącik z kącików. Eduardo Araujo i Slivinia. Girasol.
1: Araujo to taki obrońca.
2: Dokładnie tak. Widzisz, jak wiedziałem.
1: Słuchaj, a co, jakieś koncerty w tym tygodniu twoje?
2: Tak.
1: Kiedy?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że też. Nie wiem, przepraszam. Tak, zapraszam. Serdecznie zapraszam na dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu, gdzie razem z grupą Torpedo zagramy potańcówkę tak zwaną.
1: Te słynne pląsy?
2: Tak, te słynne pląsy. W tym tygodniu to my. Bardzo zapraszam dla tych, którzy już mu powiedzą, ale przecież byłem na Torpedo, albo byłem na Torpedo i tu, to zapewniam i mogę zdradzić, że będzie nowy materiał.
1: Mm-hmm.
2: Tak go tutaj rzucę.
1: To
2: 8 sierpnia,
1: ogromna pokusa, aczkolwiek pokusa nie gra, tylko Torpedo.
2: 8 sierpnia na dziedzińcu krakowskiego ASP wieczorem.
1: A my się spotykamy w niedzielę za tydzień.
2: Tak.
1: Audycja się nazywa...
2: Imię ojca.
1: I syna.
2: Ja się nazywam Tymek Bryndal.
1: A ja się nazywam Bryndal, tylko mam na imię Rafał.
2: Ty daj, proszę. Eduardo Araujo, Silvinia, Girasol.

0: Delikatnie się pośpieszyliśmy z tym pożegnaniem. Mamy jeszcze pewne 35 sekund czasu antenowego, więc teraz mały bonus, który...
1: Dla cierpliwych, czyli fragment tego, co usłyszycie za tydzień.
0: Czym zaczniemy kolejną audycję. Dziękujemy bardzo. Tymek Bryndal.
1: Rafał. Też Bryndal.

0: dawno temu, daleko, daleko stąd.
1: Tak dawno i
0: tak daleko, że nikt już nie pamięta, kiedy i gdzie wydarzyła się ta historia.
1: Bogatym królestwem rządził
2: poczciwy król.
0: Królestwo było nie tylko bogate, ale i niezwykłe.
2: A niezwykłe było dlatego,
0: że w lesie otaczającym królewski zamek mieszkało zaczarowane echo.

0: Tysiące lat temu tajemniczy druidzi czcili drzewa. Druidzi wierzyli, że każde drzewo ma swojego ducha opiekuńczego. Zazwyczaj jest to dobry duch.
1: Zaczynamy!
2: Można zaczynać!
3: Zaczynaj od początku.
4: Zaczynam!
5: Zaczynamy!
6: Zaczynamy!
7: Dziś na bal zapraszam was w zielony las. Godzin.

0: nadzwyczajnie.
1: Ja nie pamiętam już niczego w sposób normalny.
0: Wszystkie liście zaczynają tańczyć i powietrze się powyższa. Woda.

0: Za siedmioma falami, pod siedmioma wirami, na głębinie wiślanej wodzie, tam gdzie raki zrywane, żył przed wiemi wiekami.
1: Cicho.
0: Za siedmioma falami.

0: Zaczynaj od początku.
1: Za siedmioma falami, pod siedmioma wirami, na głębinie w wiślanej wodzie, tam gdzie rana.
2: Trzeci raz tego słucham i nie rozumiem.

0: Allô?
1: Allô?
0: Tutaj nasze radio brzozowe daje.
1: Nadajemy
0: audycję z waszego kraju.
1: Proszę, niech każdy
0: nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki
1: dla odbycia narad.

witamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu.

0: ma swoje zdanie, którym się chętnie z wami podzielę.
1: Tylko trochę odpocznę. Zapalę swoją porcelanową fajkę. Chociaż nie, w lesie nie wolno palić.

Teraz Rada Trzech Puchaczy nada koncert dla słuchaczy. Proszę, tutaj na gałązkach niechaj pięć słowików kląska. Jemiuszka stanie w tyle, przed nią zięba i trzy gile, dalej wilgi, pliszki, czyże, a słowiki trochę bliżej. Pierwszy akord niechaj kos da, potem zabrzmią trele drozda, dzięcioł zagra na bębenku, musi królik pomaleńku wejdzie ze swym instrumentem. Piano, piano, lente, lente, na tle cichej tej muzyki rozśpiewają się słowiki. Jak zwykle chór skowrończy, dzwoneczkami pieśń zakończy.

A kiedy będziecie już mieli dość odpoczynku nad brzegiem rzeki, idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Salo.

pięknie i wonnie i spokojnie jak nigdzie. Ale i tutaj toczy się życie. Dzieją się różne sprawy zwierząt i roślin, najzwyklejsze, a zarazem pełne niezwykłości. Więc choć pod stopami trzeszczą wam suche szyszki i gałązki, nie zapominajcie, że nie są to jedyne odgłosy lasu. Jedyne odgłosy lasu. Jedyne odgłosy lasu. Jedyne odgłosy lasu. Jedyne odgłosy lasu. Jedyne odgłosy lasu. Jedyne odgłosy lasu.

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi.

sobie zielona dolina między lesistymi pagórkami. Środkiem doliny płynęła rzeka, a na stokach pagórków rosły brzozy i sosny. Widziało się też tu i ówdzie świerki, pod świerkami ptaki, a na świerkach grzyby, sosy i zorzby, sorwów, babka, ale mimo wszystko nie była to zwykła dolina.

0: elektryczne stroje. Przychodzą ci do głowy
1: lenie, nic nieznaczące myśli.
0: Pozwalasz im płynąć. Masz przyjemność.

lesie masa jest atrakcji i wspomnienia są z wakacji. I wiosenne są spacery, zbiórka jagód i rowery. I leśniczy ze swym gnatem, jeżdżąc ciągle małym Fiatem, płoszy tylko wciąż zwierzynę, bo poderwać chce dziewczynę. Co to w lesie od lat kilku robi czapki z młodych wilków. A te wilki ciągle w strachu zakopują skarby w piachu, bo na zimę się szykują i tak sobie podśpiewują. W tym lesie borsuk mieszka. Bardzo stary to koleżka, bardzo stary, no i chory. Zbiera ciągle muchomory, a gdy trzeba, wyższa półka, zna się, no i zbiera ziół.

0: pan Kret ciągle jest zajęty. Szuka wszędzie swojej pięty. Twierdzi, że ją zgubił wczoraj, gdy zjadł rano muchomora.
1: Pani Sowa, starsza pani, chyba ciągle jest na bani, bo dostała dziś od kozy
2: niebieskawy soczek z brzozy,
1: który sprzedawany jest akurat w Tesco jako denatura.
0: Dwie wiewióry ciągle w śmiechu upatrują się w orzechu kresek, kropek, no i kółek. Efekt borsukowych ziółek.
3: Żeś
4: wirował już
3: las
4: cały.
3: Raz jest duży,
4: raz jest
3: mały,
4: raz
3: czerwony,
4: raz jest
3: biały,
4: raz jest
3: z drewna,
4: raz ze skały,
0: z mchu,
4: z wilgoci,
0: z igieł
4: wielu,
0: raz z kryształów,
3: raz
4: z papieru,
3: nie nadąża
4: z wymienianiem. Las aż zmęczył
3: się
4: zmienianiem, będąc dżunglą, borem, buszem, schował się pod kapeluszem.

0: razu tę audycję ustawił, no bo latoś jest naprawdę gorąco i latoś będziemy grali letniaczki. Dużo funku dzisiaj, nie?
1: Jak dużo funku tego jointa. Bardzo ładna playlista się ułożyła.
0: Kamil, który wydaje co miesiąc nowy utwór, który na płytę Henryk potem się złoży, zaczerpnięty z życia swoich dziadków, dokładnie swojego dziadka. Lipcowy numer nazywa się Latoś. Lipcowy, bo gramy go trochę z opóźnieniem, ale Kamil też nie wrzuca tych kawałków na samym początku miesiąca, więc mielibyśmy prawo w Repsesji przegapić. Kamil Pivot, wybitna płyta nam się szykuje.
1: No, bardzo.
0: Wiem, bo już słuchałem 7 kawałków z tej płyty.
1: A ile ma być?
0: No,
1: 12?
0: Liczę, że 12, ale tak szczerze to już nie pamiętam, bo to informacje prasowe były w styczniu, nie?
1: No, ale jeśli co miesiąc idzie numer, to by miało sens, żeby tak, było tak. 12, prawda?
0: To tak też uznałem.
1: Także...
0: Tak. Ale fajny letniaczek, taki fajny, naprawdę...
1: Bardzo przyjemny. I w ogóle
0: bardzo nostalgiczny.
1: Wszystkie są takie w jednym klimacie.
0: Tak.
1: Rysowane, czarno-białe.
0: Tak. Na razie mam... letnie, w sensie Święty Jan i Latoś, to moja ulubiona. Naprawdę super się tego słucha. Klimatycznie. Michał Płociński.
1: I Marcin Dani.
0: To jest Rapsesja. Po raz pierwszy razem od miesiąca.
1: No właśnie.
0: No ale możliwe, że teraz już będzie lepiej, nie? Teraz z górki. Po wakacyjnie już.
1: No powinno być. Aczkolwiek mnie jedną niedzielę nie będzie. 23.
0: 23.
1: A tak to będę.
0: No ja nie wiem jeszcze. Chyba też. Chyba będę. Zapiszę sobie tego 23.
1: W każdym razie włączajcie co tydzień, bo i nigdy nie wiadomo, co się rap wydarzy.
0: Na pewno jakiś rap o tej godzinie w Radio Campus
1: dokładnie,
0: będzie leciał. To czym odpowiadasz na Latoś?
1: No to ja odpowiem świeżutkim singlem od duetu Chidi Bang, który ten duet przypomniał mi ostatnio mój brat, polecając ich album Vibes Don't Fade. Pierwszy album po takiej, no może po długiej przerwie to wrócili parę lat temu i teraz coś tam robią cały czas. No i jest to taki duet robiący luźny, taki pogodny, kolorowy rap, można powiedzieć. A singielek Miami Lights, Światło Miami, jeśli już jesteśmy przy letnich bangerkach, no to myślę idealnie może podpasować. Ostatnio Janis Antetokounmpo przeszedł do Miami Heat i chyba jest bardzo zajarany miastem i światłami Miami, także...
0: A Sochan w drugą stronę za to. Z Nowego Jorku do Portland.
1: Tak, tak, tak. No także dużo zmian w NBA, dużo się dzieje. Tak.
0: A tutaj też Kamil wspominał Bobana, koszulkę z napisem Boban. I chodzi oczywiście o tego Bobana z AC Milan, który no miał trudne imię Zvonimir, chyba tak. A ty myślałeś, że chodzi o Bobana z NBA, nie?
1: Tak, i myślę, ja jak to Bobana na koszulce? Przecież to byłoby Marjanowicz. Nie, to byłoby Marjanowicz, a nie Boban. No tak. Także inne sporty tutaj troszkę nam w głowach.
0: To prawda. No to teraz sporty w Miami. Sporty w Miami. Chyba baseball najbardziej, nie?
1: No ale Miami Heat też.
0: No też, może się. Nawet zapomniałem o nim.
1: No właśnie, żar z Miami. Także. Tak.
0: I najwybitniejszy irlandzki koszykarz, Shaquille O'Neal.
1: Irlandzki?
0: No, nazwisko jest w 100% irlandzkie, nie?
1: A to powinno się O'Neal, O'Neill chyba.
0: No tak, a to jest O'Neill, ale no też tak. Jest apostrof, nie?
1: Shaquillowicz.
0: Syn Nila.
1: Shaq sobie żartuje, że jak rzuca trójki, to jest Shaquille O'Neillowicz. No dobra. Miami Lights, Chidi Bang.

0: nie to chciałem zrobić. DJ niestety pomylił tutaj przyciski na gramofonie. A jeszcze nam Ace tutaj, to jedno wielkie party od Warszawy po Bałtyk, by jeszcze 4 razy zarapował.
1: No.
0: Źle wyszło. No nic, zastopuj tutaj winyla, bo będziemy zaraz to grać. Oczywiście przed chwilą wybitny LMR, czyli duet Ace i Dena. Ace na mikrofonie, Dena za konsoletą. Płyta Poszło w biznes i kawałek Daj nam ten funk.
1: Poczuj funk tego jointa i dalej śmiało weź buję te biodra.
0: No, możemy zadzwonić do kolegi Bartka, żeby nam tu porapował na żywo swoją wersję tego utworu.
1: Zapraszamy na wykonanie live Denixu.
0: Tak. Płyta Poszło w biznes obchodzi ćwierćwiecze w tym roku. 25 lat, 2001 rok.
1: Kosmos.
0: To jest, kurczę, no, rap mojej młodości i uwielbiam tą przewózkę Ace'a. Pamiętam, że jak on wtedy z tym wyszedł, to jeszcze było przed tym nawet jak Gib Gibbon zaczęli sobie robić taką totalną przewózkę i jaja rapowe. I wiele osób, którzy zresztą szanowali Ace'a za wcześniejsze fity, bo to w ogóle było jego pierwsze wydawnictwo, LMR, Poszło w biznes, ale za to, co robił na wolno i jakim był po prostu takim, wiesz, spoko gościem na warszawskich Bielanach. Chodził zresztą do podstawówki numer 162. Wiem, bo chodziłem 6 klas niżej i jarałem się, że mamy rapera w szkole. Ale jak wyszedł z tym numerem, to on, znaczy z tym w ogóle albumem i z singlem bodajże Plażowi Playboye, to nie zostało zrozumiane, nie? Że jednak rap był, już stawał się tak mocno spięty, nie? Po 98 i moleście, że nie było w 2001 miejsca już na taką przewózkę. Wyprzedził swoje czasy, albo trochę się spóźnił, bo jakby to wydał parę lat wcześniej, to jeszcze by ten rap polski mógłby wyglądać inaczej, a Poszło w biznes przeszło trochę bez echa. Za to jak powrócił potem z płytą Gdzie jest Ace, już taką bardzo truskulową, ale tam też przecież było dużo plastiku i elektronicznych bitów, no to jednak wszyscy to już kupili i nikt już nie psioczył, tak jak psioczyli na Poszło w biznes, a ja pamiętam, miałem to na kasecie, wakacje i po prostu katowałem kasetę opór i znałem te kawałki na pamięć, szczególnie Plażowi Playboye albo Klik Klik Kotku, Jestem Ace. No, mega się jarałem. No, Dena, fantastyczne bity. No.
1: No fajnie, fajnie.
0: A wiesz, że ten kawałek, znaczy w ogóle ta płyta, uświadomcie sobie, to znaczy 25 lat w muzyce, ona jest tak samo daleko od dzisiejszego dnia, jak wtedy, kiedy to wydawali, był rok 76. To jest 25 lat.
1: To jest przerażające.
0: Wtedy 25-lecie obchodziły pierwsze płyty rapowe. I to naprawdę pierwsze płyty.
1: No. To nawet płyt nie było za bardzo. Single były.
0: Dokładnie. No to co? Plażowi Playboye, bo skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć Klik, klik, kotku. najbardziej odjechany numer i najbardziej letniakowy na Poszło w biznes. Jaram się mega i to były naprawdę, no nie tylko przewózki, no bo wiadomo, że ten podryw też był taki tutaj mocno na wyrost, nie? Widać, że chłopaki robią sobie po prostu jaja, ale to jak stylowo robią te jaja, kupowałem i kupuję teraz po 25 latach.
1: No i okładka piękna też, klimatyczna.
0: Bardzo. Astra wtedy, Opel Astra był samochodem, którym można było szpanować na rapowych okładkach.
1: To taka polska wersja tych okładek Jay-Z, co stało oparty o
0: To zamiast Cadillaców, tak.
1: Zamiast my mieliśmy Opel Astra. Range Rovera, to Opel Astra, tak.

0: A bo ja myślałem, że to już jest takie outro, nikt nie będzie gadał i nam tu się to wszystko idzie do końca.
1: Daje do pieca.
0: Tak, i myślałem, że idealnie będzie, żeby nam Talib się przywitał. Nie to, żeby on tu jakoś super pasował do tego G-Funku, ale...
1: Ale to z pozdrowieniami dla Bartka, jego ulubiony raper, Talib Kweli.
0: Bo Bartek tu się jara.
1: Bartek się jara Talibem. Tak.
0: I jara się też LMR-em. Więc pozdrawiam serdecznie Bartka. Teraz po LMR-ze Trio. Chłopaki no raczej wielkich karier nie zrobili, aczkolwiek jestem zaskoczony, bo oni wrócili po latach z płytą, ale dowiedziałem się tego dopiero przed chwilą z Wikipedii. Nazywali się The Dovshack, trzech raperów Bowrock, Two Scoops, zresztą genialna ksywka, i C-Night. G-Funk odkryty przez Warrena G. Chłopaki są z Long Beach.
1: A to były bity Warrena na tej płycie?
0: Wiesz co? Zaraz ci powiem, kto to produkował.
1: Faktycznie, tak, kompozycja Warren G.
0: Tak. I This Is The Shack, czyli ten najgłośniejszy chyba ich numer właśnie po Summertime in the LBC. To też jest Warren G. Tak.
1: No.
0: I oni byli na takiej płycie Regulate G-Funk Era, czyli taka 94 rok, wiesz, która w zasadzie otworzyła ten gatunek pod tą nazwą, nie?
1: Która? Regulate G-Funk Era.
0: Tak.
1: Warren G, tak.
0: I oni tam się pojawili, wiesz, i to był ich debiut. Chłopaków do
1: Ja właśnie muszę tą płytę sobie nadrobić, bo kojarzę ją, wiele razy mi się gdzieś tam przewinęła, ale nigdy tak porządnie do niej nie przysiadłem.
0: A to... Ta ich płyta This Is The Shack, tak? On tak się nazywała?
1: Tak.
0: To jest 95, nie? Dobrze?
1: A faktycznie, This Is The Shack nawet. Tam był ten numer na Regulate G-Funk Era.
0: A, i potem oni po prostu z tym wrócili.
1: Oni potem...
0: Dlatego to jest ich najgłośniejszy numer, no widzisz, bo był na Warren G.
1: Tak.
0: I This Is The Shack się pojawia na płycie This Is The Shack. No, i już po prostu szli za tym. I potem wrócili podobno...
1: Czy Shaquille O'Neal cię zmotywował do zagrania This Is The Shack?
0: Tak, zdecydowanie. W 2006 wrócili z... Trudno powiedzieć, czy to jest prawdziwa płyta, ale z czymś wrócili, no...
1: Nie jest coś takiego.
0: A ja nawet nie mam tutaj
1: reality has got me tied up.
0: Tak, no i zdecydowanie reality tied upowało ich, tak.
1: Nawet Nate Dogg tam był.
0: No, ale fajny był ten G-Funk właśnie początku lat 90. Nie? Czy nawet połowy.
1: Fajny G-Funk zawsze.
0: Zawsze jak jest ciepło, zawsze to można sobie przypomnieć.
1: Tak jest. Ja Warrena G bardzo lubię w ogóle wszystkie płyty.
0: Tak.
1: Super mi się wraca do Warrena muzyki. No i płyta Twins The Conversation to jest jedna z moich absolutnie ulubionych takich, jeśli mówimy o G-Funkowych płytach i o produkcjach Warrena G, no to też cała płyta na bitach Warrena G. W sumie mogę coś zagrać z niej.
0: No może, rzeczywiście.
1: No, może nawet numer z Warrenem G. Eastside LB, Eastside Long Beach, tak. Twins.
0: Bo tutaj jest LB jako Long Beach, nie?
1: No.
0: A zobacz, że w kawałku Summertime in LBC.
1: Long Beach.
0: I co to znaczy?
1: City?
0: No właśnie, nie wiem, bo to też jest o Long Beach, ale dlaczego zamiast LB jest LBC? Szczerze nie wiem.
1: Trzeba to wyszukać.
0: Dlaczego skrót od Long?
1: Profesjonalna audycja na żywo.
0: A, bo to jest Long Beach, California.
1: Long Beach, California.
0: Dlatego
1: no
0: LBC, oczywiście. A tutaj chłopaki

0: zaskakuje Marcina naszymi dżinglami.
1: No właśnie, ja też w końcu muszę zgrać, bo ja mam całą serię dżingli zdobytych po różnych wywiadach. Jeszcze ich nie wygrałem do systemu. Muszę je przysiąść i wszystkie je zgrać, to też cię zaskoczę. Takie
0: no tak,
1: będą hity.
0: Brałeś od chłopaków tam z Belfastu?
1: No jest, od Nikapów.
0: Właśnie
1: w tygodniu jakoś będziemy puszczać ten wywiad z Nikapami i za tydzień...
0: Dżingiel przynieś.
1: Przyniosę dżingiel, będzie premiera.
0: Fajnie. No,
1: nawet mam w wersji wideo, wiesz?
0: Tak. Ugly Ducklings grali w Polsce nawet 20 lat temu, nie? Więc mieliśmy okazję na początku kampusa brać od nich.
1: Brzydkie kaczątka.
0: Tak
1: Ugly
0: jest.
1: Duckling.
0: True School for Life. Mm, no. A przed chwilą też fajna ekipa. Corrupt i Butch Cassidy. Butcha Cassidy'ego bardzo trudno jest wygooglować. Jak się bierze po prawdziwych... Znaczy, tak, no, bo Butch Cassidy to chyba prawdziwy przestępca był, nie tylko filmowy.
1: Chyba
0: nie?
1: Tak, chyba tak. No.
0: Więc tu masz film, masz prawdziwą postać i jeszcze musisz znaleźć rapera. Bo chciałem sprawdzić, czy oni też są z Long Beach i rzeczywiście są. Tak, więc dzisiaj ładnie nam ten Long Beach pograł. Zupełnym przypadkiem sami raperzy z Long Beach, California.
1: No tak, tak. No, jak jest lato i chcemy słonecznego rapu, to jest pewny kierunek.
0: Tak.
1: Można po prostu wsiadać w samolot, lecieć od razu do Long Beach, Kalifornii. No.
0: Ale że tak długo myśleliśmy, to znaczy LBC. Dlaczego Long Beach piszą LBC?
1: No.
0: West Coast Music.
1: No, przez chwileczkę właśnie. West Coast Music, Corrupt, DJ Battlecat i Butch Cassidy. Numer ze świeżo wydanej płyty Tales from My Hood. Opowieści
0: z mojej
1: dzielni. I jest to płyta nagrana w duecie przez Corrupta i na bitach DJ Battlecat, co jest wyjątkowym wydarzeniem, bo DJ Battlecat wydał kiedyś jedną płytę, jakąś taką producencką i w sumie tyle nie produkował pełnych płyt nikomu. A szkoda, bo zawsze jak dawał bit, to były jedne z fajniejszych bitów na trackliście. No i nawet ostatnio na płytach Snoopa były takie bity Battlecat, że myślałem, kurczę, czemu po prostu ten Snoop z Battlecatem nie zrobił całej płyty? No to Corrupt ubiegł Snoopa. Snoop zajmuje się jakimiś różnymi śmiesznymi, dziwnymi rzeczami często, a Corrupt wziął Battlecata do studia. No i mamy album, ale wydany w wytwórni już obecnie Snoopa, Death Row. Także wszystko pozostaje w rodzinie.
0: To słuchaj, no skoro jesteśmy w Long Beach, to zostańmy w nim dłużej. Przerzuć jeszcze. Jeden kawałek z
1: jeszcze jeden. O, no to faktycznie o to nam się...
0: Tak.
1: O, jeszcze jest jeszcze nasz bandyta.
0: Tak, jest, tutaj. Jestem też z Long Beach. No i oczywiście najbardziej znany raper z Long Beach, California.
1: Czyli Snoop D-O-Double Jizzle.
0: Tak.
1: The Dog Pound i Butch Cassidy Keep On Riding. Czyli lecimy, jedziemy dalej. Dokładnie.
2: What it do, nephews and nieces, bits and pieces. It's the one and only big Snoop D-O-Double G and you inside a Death Row Summer. 22. Believe that. Let's bang. Dog Pound Gang.

0: On a Sunday afternoon.
1: Just chilling.
0: Pięknie nam pasuje do dzisiejszej audycji. Letniaczkowo-niedzielno-wieczornej.
1: Letnie popołudnie-wieczorne.
0: Tak, no tak, wspaniale. Lighter Shade of Brown, zresztą nazwa tego duetu, tak? Dobrze pamiętam. To był duet czy trio?
1: Chyba truet nawet.
0: Duet, trio. Nie,
1: trio?
0: Duet.
1: Tak?
0: Dwóch chłopaków.
1: A tu trzech mamy na okładce.
0: Mamy trzech, tak. Nie wiem
1: może
0: dlaczego.
1: Najpierw było trzech, a potem dwóch.
0: Wydaje mi się, że duet i nawet mogę sobie... zobacz tam w opisie, kto tam jeszcze jest wymieniony wśród nich. Tam jest dwóch raperów. 90s
1: Explosion of Latin Rap.
0: Tak. ODM i DTX, tak
1: no
0: się
1: tak,
0: nazywali.
1: Duet. To może Dziomala jakiegoś tak zaprosili na okładkę.
0: ODM to jest oczywiście One Dope Mexican. Robert ODM Gutierrez, czy Gutierrez chyba, nie umiem po hiszpańsku.
1: Gutierrez,
0: masz rację, tak. I Robert Ramirez, dwóch Robertów. DTTX to jest Don't Try to Xerox. Nawet nie próbuj xerować. Xeroboju.
1: Dobre.
0: Tak. One Dope Mexican, bardzo mi się podoba. To jest duet z Riverside, Kalifornia, tak samo. Mm-hmm. Czyli przenieśliśmy się na wschód jakieś 100 kilometrów. To jest zupełnie druga część tego wielkiego obszaru metropolitarnego, chociaż jak przed chwilą sprawdziłem, samo Riverside nie jest w tej, wiesz, wielkiej metropolii LA. Co ciekawe, to jest zupełnie oddzielna metropolia już na wschodzie, gdzie mieszka kolejne miliony ludzi, bo w metropolii Riverside San Bernardino mieszka 5 milionów ludzi, a na zachodzie w LA 13, nie?
1: No ale w całej metropolii.
0: I LA, generalnie tak, metrem tak dojedziesz, nie? Znaczy kolejką metropolitarną, no. Tak jak to metro w LA wygląda, no. Bardzo
1: no fajny
0: ciekawe
1: klimacik, bardzo, bardzo fajny klimacik. Trochę taki Chicano, jak to się mówi, rap.
0: Chicano,
1: czyli
0: rap,
1: ten latynoski tak rap z
0: Los Angeles.
1: No tutaj
0: nawet całe zdania były po hiszpańsku w tym numerze, nie?
1: No tak, Fajnie to brzmi.
0: Lighter Shade of Brown.
1: Jeśli chodzi o Chicano Rap, no to też, no wiadomo, Cypress Hill, tak? Ale...
0: Którzy nawet całe swoje płyty tłumaczyli na hiszpański i nagrywali w hiszpańskiej wersji językowej.
1: No, ale ja, jeśli chodzi o ten taki Chicano Rap, właśnie trochę Afro-Chicano, bo i po angielsku, i po hiszpańsku, i to chciałem zagrać płytę bardzo wyjątkową, nie całą płytę, bo nie zdążymy, utwór z płyty bardzo wyjątkowej, właśnie rapera, który jest Afro-Chicano, Choosy. Choosy kilka lat temu wydał płytę w duecie z producentem Exilem i Choosy nawet na okładce płyty Black Beans widać, jest
0: z
1: młodziutki Choosy ze swoim ojcem Meksykaninem, matka Afroamerykanka.
0: No widać, że to ojciec Meksykanin, bo ma wąsy.
1: Tak. I to taki konkretny wąs, naprawdę. No i Choosy całą tą płytę tak naprawdę Exile dał mu bardzo fajny takie soulowe tło i Choosy opowiada o dorastaniu, o swoim dzieciństwie, o tym, jak się wychowywał w Los Angeles, właśnie będąc jedną nogą
0: w jednym gangu, drugą w drugim.
1: Nawet nie w gangu, ale w kulturze afroamerykańskiej,
0: no,
1: drugą
0: dwa słynne,
1: w kulturze
0: gangi,
1: meksykańskiej, a tam wiadomo, Meksykanie, Afroamerykanie nie za bardzo zawsze się dogadują, no więc Choosy ani nie przynależał tu w 100%, ani tu w 100%, ale całość ta stworzyła no bardzo taką ciekawą opowieść i ciekawą też muzycznie, bo mamy tutaj właśnie trochę tych wpływów latynoskich na płycie, a numer, który wybrałem, to jest singiel Low Low opowiadający o Cadillacu i tutaj mamy gościnnie Alo Blacka.
0: Tak. Słuchaj, bo jeszcze SMS-y dostaliśmy od chłopaków z Malucha. Tak. To chłopaki, bardzo was pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Piszą, że Astra fajne auto, a dzisiaj znajomy na 18 chłopaków dostał tak Tigre. No Tigre jest trochę jednak porządniejsze niż Astra furą. I pytają chłopaki, czy jechaliśmy Piaseczyńską kolejką. Oczywiście. Czyli Grójecko-Piaseczyńska, czy Piaseczyńsko-Grójecka kolej wąskotorowa. Fantastyczna atrakcja, jakby ktoś miał wolny weekend, to bardzo polecamy. Do Piaseczna łatwo dojechać. Fajnie, wiesz, bo tam nawet robią sobie chłopaki, teraz to jest taka atrakcja turystyczna, zatrzymują się na polanach, robią grilla, nie? Ja kiedyś zabrałem na taką zabawę żonę i do dzisiaj mamy, chłopaki, wam zdradzę, magnes na lodówce.
1: O!
0: Z piaseczyńsko-grójeckiej kolei wojsko-torowej. No a chłopaki są ewidentnie piaseczyńskimi patriotami, to pozdrawiamy serdecznie.
1: No dobra, a tymczasem przejedźmy się jeszcze tym Cadillaciem razem z Choosing Exilem i Aloe Blackiem. Low, low.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Za brzmieniami, które rozlegają się już za moim głosem, kryje się nie kto inny jak Mateusz Grzybowski, bardzo ciekawy twórca, któremu chciałbym dzisiaj oddać głos. Popatrzmy, posłuchajmy, w którą stronę muzycznego świata nosi tego właśnie artystę. Polecam wam przyglądanie się uważnie tej właśnie postaci i mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie przekona was do tego, że warto. Zatem posłuchajmy, co ma do opowiedzenia Mateusz Grzybowski w jego nagraniu na rzecz serii Tundra Cast. Słuchacie audycji Synteza FM, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus, przechadzki przez świat elektroniki. Tymczasem Mateusz Grzybowski.

tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Przypomnę, słuchaliśmy dzisiaj nagrania, za którym stoi Mateusz Grzybowski. I z całych sił chciałbym zaprosić Was do śledzenia twórczości tegoż właśnie artysty. Sięgnęliśmy dzisiaj do serii TundraCast i myślę, że warto również i tam skierować wzrok. Jest bowiem ukrytych w zasobach tej serii sporo ciekawych, intrygujących opowieści. To byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla Was. Zapraszam już za tydzień, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus od godziny 23 do północy Synteza FM, czyli przechadzki przez świat elektroniki. Teraz już życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i zapraszam do naszego kolejnego spotkania. Michał Wolski, audycja Synteza FM właśnie dobiega do mety. Do usłyszenia, dobranoc.

poniedzielę o godzinie 20.